Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 10 stopni maksymalnie teraz na termometrze na południu Wielkopolski. Są też takie miejsca, gdzie tylko 7-8. A czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień jak na październik, bo dziś maksymalnie nawet 21. Od samego rana sporo słońca, później będzie przybywać chmur, ale według speców od pogody dziś nie powinno padać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
5: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
4: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
6: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
4: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak, jak trzeba.
7: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy. Ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.

0: się blowy na warfer, en fait.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
2: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu. Strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po godzinie 6. No i to jest ten moment, kiedy wypadałoby zadać to słynne pytanie. Skoro Messi już odchodzi, to panie premierze, jak żyć? Jak dalej żyć? Aj, kończy się pewna epoka w piłce. Zostaje jeszcze grono tych, którzy grają w tym właśnie wieku podobnym do Messiego. Jest i Ronaldo, jest i Lewandowski. Aj, jest także paru innych piłkarzy, którzy nadal cieszą nas grą. Trochę z tamtej epoki, ale z młodymi nadal no, dają radę, trzeba przyznać. Tomek Michalak, witam, zapraszam. Będziemy razem do godziny 11. Ze swojej strony, co ja mogę? No, mogę zrobić wszystko, żeby to był dla was fajny poranek i to właśnie robię. Artur Rojek na początek naszego spotkania.

12 po 6 Phil Collins i jego miłość, której nie można zatrzymać. Bardzo dobrze, niech taka miłość wam towarzyszy o poranku również. Niech was ta miłość, nie wiem, przytuli, na przykład pocałuje. Niech sprawi, że jeszcze będziecie chcieli zostać w domu. No chyba, że ta druga miłość, wasz kierownik, szef, woła do roboty. To nie ma to tamto. To trzeba wstawać, tu się nic nie zmieni. A my mamy 7 dzień października, mamy środę, połowę tygodnia. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli będziecie dziś już po pracy, to będziecie w lepszej połowie tygodnia. Zdecydowanie. Bliżej weekendu niż dalej. 280 dzień roku, do końca dni 81. Jesień z nami. Jeszcze 76 dni, a słońce będzie nam dzisiaj operować ponad 11 godzin. Oczywiście, jeśli się uda. Alex Warren z nowym numerem. To dla was. Na poranek.

Daria Zawiałow, ballada o niej. To znaczy, w sumie nie wiem, czy ona śpiewa o sobie i że śpiewa, że o niej, czy że o niej, że o jakiejś innej. To trzeba będzie się jeszcze raz wsłuchać w słowa i wszystkie zagadki będą rozwikłane. 19 minut po godzinie 6, środowy poranek, zaglądam z wami do porannej prasy. Sensacyjne słowa Macieja Kurzajewskiego na procesie dotyczące Pauliny Smaszcz. Cytuję, miała liczne romanse, bo tam jest kwestia tego małżeństwa, które było, a nie będzie. No i trzeba to jakoś się tam, wiadomo, rozprawić z tym i wychodzą smaczki, i wychodzą. Prasa dziś też publikuje test kaw ze sklepów i stacji benzynowych. No, różnie z tym bywa. Drogie wcale nie są najlepsze, tak czytam. A jeżeli chcecie testów, to musicie sobie już podejrzeć poranną, kolorową, tabloidową prasę. Oczywiście także para prezydencka. Cytuję, Nawrocki niczym król Filipin. Para została powitana uroczyście po przylocie do Manili ze wszelkimi honorami. No i jeszcze Zenek Martyniuk również wypowiada się na temat syna. Otóż zagra z synem. Pytanie, czy na scenie, jak ten rzuci nałogi. No podobno u pana Daniela coraz lepiej, więc liczymy na poprawę i na wspólny występ. Dzień dobry. Tyle w kolorowej prasie, a my wracamy do muzyki.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.

0: Kolejnego poranku dla was z numerem Transform, 27 minut po 6. Jeżeli jedziecie teraz w trasę na przykład i widzicie jakiekolwiek utrudnienia, to pamiętajcie o waszym numerze telefonu i dajcie znać. 62 503 106 4. Tutaj czekamy na wasze wiadomości. Możecie także podsyłać głosówki na radiowym Messengerze. Tam również już jesteśmy i gdyby się coś działo, to dajcie znać po prostu, a my już to przekażemy wszystkim dookoła, żeby każdy wiedział, że tu się nie jedzie, tam się stoi, tu nie warto. Jeżeli chcesz zdążyć do pracy na 7, to bądź blisko radia.
1: Radio Rano i gra muzyka.
0: A na trasy wyjedziemy już za moment.

0: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Informacje dla kierowców.
3: Za 28 minut będzie siódma, a my startujemy po raz pierwszy o poranku na drogi południowej Wielkopolski i oczywiście pamiętamy o wszystkich tych miejscach, w których drogowcy rozpoczną pracę, skoro świt. Prawdopodobnie o siódmej już ciężki sprzęt w kilku miejscach się pojawi, więc proszę uważać. Między innymi do Brzecka Świętego Michała, tutaj kolejny etap robót w Kaliszu, zamknięta dla ruchu jest do Brzecka, na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Mamy także remont ulicy Skalnierzyc, który również trochę potrwa, więc trzeba się liczyć z utrudnieniami. Na trasie numer 12 z Opadówka do Kalisza nadal dość intensywne prace, zwężenia, oznakowanie tymczasowe, sygnalizacja świetlna i te prace mają potrwać do końca roku. Później już po nowej drodze numer 12 będziecie jeździć bez problemu i znacznie szybciej pewnie niż dotychczas. Zaglądamy w okolice Ostrowa Wielkopolskiego. Przebudowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj nadal na pewnym fragmencie w okolicach Lamek mamy wahadło, a w samym Ostrowie remont ulicy Wrocławskiej. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Tymczasem rząd walczy z hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi po przeróbkach mogą jechać znacznie szybciej niż pozwala na to prawo, a rząd szykuje przepisy, które mają utrudnić zdejmowanie fabrycznych blokad. Zmiany te mają objąć też urządzenia trafiające do sprzedaży. Prace nad tym przepisem cały czas trwają. A my gramy. To oddział zamknięty.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Boski Enrique Iglesias na 106,4 za 18,7. Jak słyszeliście w wiadomościach, Leo Messi kończy karierę reprezentacyjną. No a propos reprezentacji, to nasi piłkarze, ale ci młodzieżowi, ta reprezentacja do 21 lat, właśnie awansowali na Euro, nie wygrywając meczu, wyobraźcie sobie. Przegrali chłopaki z Włochami 6-2 i awansowali na Euro, licząc te małe punkty. Ja mam wrażenie, że oni się uczą od najlepszych, od naszych seniorów. Tutaj też zawsze, kiedy już wszystko zupełnie poprzegrywamy, liczymy na dobry układ punktów, na tabelę, na matematykę i jakoś zawsze spadamy na cztery łapy. Tak więc kontynuujemy tradycję. Dzień dobry.
1: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

Za 13 minut siódma sprawdzam dla was, kto się urodził przed laty 7 października. Obrodziło gwiazdami, trzeba przyznać. Konkretnie rok 67, wtedy na świat przychodzi piosenkarka R&B, autorka tekstów Toni Braxton. Doskonale znamy je przeboje i pewnie dzisiaj jeszcze będziemy do nich wracać na 106,4 FM. 5 lat później urodził się muzyk, perkusista formacji Tilaf, wokalista, kompozytor Sidney Pollack, który dziś ma już 54 lata, a od ponad 20 próbuje otworzyć wino ze swoją dziewczyną. I nie wiem, czy to się udało już. Panie Sydneyu, proszę dać znać. No i jeszcze rok 82, aktorka, prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek. No, ostatnio o pani Kasi głośno w sieci, prawda, za sprawą związku i nie tylko. No ale zostawmy te tematy na inne programy. Sprawdźmy, jacy są urodzeni 7 października. Podobno energiczni i weseli, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, nie znoszą nudy, nie znoszą rutyny, są wrażliwi i nie odmawiają pomocy. Mają też całkiem fajne poczucie humoru i wielu przyjaciół, mają powodzenie w miłości, ale ich nastroje i zachcianki bywają bardzo zmienne. Na szczęście nie są to zmiany partnerów albo partnerek, tylko po prostu zachcianki od takie w związku. Wedle tradycji czeka ich powodzenie w zawodach, które wymagają niezależności. Szczęśliwa cyfra urodzonych 7 października 9, kamień szlachetny to rubin, a sprzyjający wam znak zodiaku niejaki baran. No to już chyba wiemy wszystko. Radio Rano i gra muzyka.

0: Za 5 minut będzie godzina 7 w wiadomościach. Już za kilka minut Donald Trump, który po raz kolejny obiecuje nam koniec wojny w Ukrainie. Jaki tym razem jest pomysł na rozwiązanie konfliktu? O tym będziemy mówić punktualnie o godzinie 7 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
5: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
6: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie od samego rana będzie na południu Wielkopolski. Trochę chmur się pojawi, ale przeważać będzie słońce i tak do południa. Później już trochę większe zachmurzenie, ale nadal bez opadów deszczu. Korzystajcie, bo to ostatni tak ciepły dzień, póki co według synoptyków. Dziś maksymalnie na termometrze w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i okolicach nawet 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wygląda, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
5: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
4: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
5: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
4: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
4: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad 2 dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył 2 asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwo Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych

0: Nacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wszystko już wiemy, ile będzie kosztować paliwo, jakie będą podatki, jaka pogoda, jak tam naszym w sporcie idzie. No to możemy grać dalej. 7:05, Tomek Michalak, dzień dobry wszystkim tym, którzy włączyli radio właśnie teraz. Może już w pracy, w biurze, gdzieś gramy. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Proszę zrobić głośniej, będzie dużo dobrej muzyki. Oczywiście kwadrans po 7:00, to już zajrzymy wysoko w gwiazdy. Dzisiaj ciekawe rzeczy w horoskopie, powiem wam, więc słuchajcie uważnie. A teraz Damiano Davids.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Reklama.
4: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: 17 po 7, no nawet się człowiek nie obejrzał, już czas minął, a tu horoskop trzeba ludziom przepowiadać, zapowiadać. No to biorę kulę i zobaczmy, co tam. Baranie, czeka cię udany dzień, choć możesz być bardzo zabiegany. Aura będzie sprzyjać załatwianiu ważnych spraw, będziesz konkretny i zdecydowany.
1: Byk!
0: A przed bykiem dzisiaj dzień dość udany, ale trudno będzie namówić byka na przykład do opłacania rachunków albo męczących zadań. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Bądź uprzejmy, pamiętaj, że nie musisz nikogo wyręczać. Bliźnięta. Dziś będziecie miały drogie bliźniaczki wszystko pod kontrolą. Mimo tego sprawy mogą się trochę pokomplikować i nie da się wszystkich upilnować. Ktoś dookoła was będzie kombinować. Raku. Nowe pomysły spotkają się z uznaniem, a ktoś bardzo surowy stanie się bardzo wyrozumiały. Po południu czas na odpoczynek, a na randce ktoś spełni twoje marzenie. Lwie, nie zostaniesz dzisiaj po godzinach w pracy, choć będą tego oczekiwać. Masz zaplanowane pewne spotkania i to okaże się ważniejsze. Intuicja cię nie zawiedzie, bo ryzykowne pomysły nie będą warte twojego przemęczenia. Panno, przed tobą bardzo udany dzień. Poczujesz, że jesteś w stanie pokonać kilka trudności. Działaj, ale nie bądź nerwowa i weź pod uwagę to, że inni ludzie chcą dla ciebie dobrze. Wieczorem dużo czasu na relaks. Wago, unikaj kłótni, nie rób niczego na siłę, a wszystko i tak się ułoży. Różne relacje okażą się dzisiaj dla ciebie najważniejsze i będziesz je pielęgnować. Skorpion z kolei zajmie się od samego rana obowiązkami, żeby nadrobić zaległości. Przede wszystkim będzie ten dzień sprzyjał dobrym pomysłom, które dotyczą biznesu, pieniędzy i organizacji twojej pracy. Wieczorem natomiast zadbaj wyłącznie o prywatne sprawy. Strzelcu, niektórzy chętnie wytkną ci dzisiaj różne potknięcia, bo mogą ci czegoś zazdrościć. Nie bierz jednak wszystkiego do siebie i częściej się uśmiechaj. Znajdziesz też czas na odpoczynek i refleksję i podejmiesz prawdopodobnie ważne postanowienia, które będą dotyczyć twojego stylu życia. Koziorożec będzie dziś energiczny i wesoły. Dzień zleci bardzo szybko. Bez większego trudu załatwisz najważniejsze sprawy i zostanie ci sporo czasu na przyjemności oraz rozmowy z przyjaciółmi. Wodniku, gdy inni będą rozmawiać na nudne tematy, ty nadrobisz zaległości w pracy. Będziesz konkretny i zdecydowany, a Merkury pomoże ci skoncentrować się na ważnych sprawach. Żadne zamieszanie, żadne plotki nie będą miały dzisiaj na ciebie wpływu. No i jeszcze ryby. Dzisiaj zajmiecie się swoimi sprawami, a różne problemy nie będą was dotyczyć. Uda się uporządkować pewne ważne sprawy, szybko zakończycie też zaległe kwestie. Ogarnie was dość rozrywkowy nastrój, trzeba przyznać, a aura zacznie sprzyjać randkom oraz zabawie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Danon Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: To Rick Astley o poranku dla Was. 7:30 już minęła i to jest dobry czas, żeby powiedzieć o tym, czym żyje południowa Wielkopolska. Najważniejsze wiadomości ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie modernizacja stacji uzdatniania wody, za chwilę szczegóły. Powiemy też o kolejnym jazzowym koncercie w Pleszewie, a w sporcie zaprezentują się nie na boisku, a w kinie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zgodnie z nowymi wymaganiami dotyczącymi jakości wody i bezpieczniej pod względem bakteriologicznym, PWiK w Kaliszu planuje modernizację stacji uzdatniania na Lisie. Urządzenia, które obecnie tam pracują, mają ponad 20 lat, więc część z nich zostanie wymieniona, a część zmodernizowana.
4: Realizujemy wymianę połowy filtrów pospiesznych na samej stacji plus infrastrukturę, która to obsługuje, zasuwy sieci, jak też dodatkowe lampy UV, które będą zapewniały bezpieczeństwo bakteriologiczne tej wody, która będzie uzdatniana po modernizacji. Oprócz samej modernizacji stacji, również do tego jest część dotycząca wymiany sieci azbestocementowej na PAHD.
2: Powiedział Radiu Centrum Jacek Konopka, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Kaliszu. Modernizacja pozwoli utrzymać wymagane parametry bezpieczeństwa i jakość wody dostarczanej mieszkańcom Kalisza. Cały projekt jest obecnie wyceniany na 21 milionów złotych, przy czym 12,5 miliona złotych to bezzwrotna dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwa wyłanianie wykonawcy prac remontowo-modernizacyjnych, a rozpoczęcie samych prac planowane jest na ten rok.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Confusion Project to typowe jazzowe trio wychodzące poza konwencjonalne patrzenie na ten gatunek i wykorzystujące cały wachlarz brzmień i stylistyk muzycznych. I wszystko to zaprezentują w czasie kolejnego koncertu z cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie, który tradycyjnie odbędzie się w czwartek.
5: Celem w czwartki, żeby to takie było mało inwazyjne, szanując też naszą publiczność, która jak z obserwacji widzimy, weekend lubi mieć dla siebie, albo też na poważniejsze, duże projekty, na które trzeba wyjeżdżać po prostu i budować sobie jakąś tam przestrzeń wycieczkową.
2: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Confusion Project z jazzowej stacji w Pleszewie odjedzie w ten czwartek, 8 października o 19:00. Wstęp wolny. Partnerem medialnym cyklu jest Radio Centrum. Zanim zagrają w swojej hali o pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością, zaprezentują się w kinie. Mowa o koszykarskiej drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która w piątek o 18:30 spotka się z kibicami na oficjalnej prezentacji.
6: Stalówka Cinema Night. Pod takim hasłem odbędzie się prezentacja koszykarskiej drużyny z Ostrowa na sezon 2026-27. Żółto-niebiescy po udanej inauguracji rozgrywek w Lublinie, gdzie wygrali po dogrywce, zanim w poniedziałkowy wieczór zagrają we własnej hali, spotkają się z kibicami w kinie Helios. W piątek o 18:30 początek prezentacji. Klub dla kibiców przygotował 150 bezpłatnych wejściówek. Kto pierwszy, ten lepszy. Wejściówki maksymalnie dwie na osobę dostępne będą w biurze klubu przy ulicy Kusocińskiego 1 w środę od 15 do 18 oraz w czwartek od 13 do 16, oczywiście do wyczerpania puli. Prezentacja będzie przed smakiem tego, co fanów stalówki czeka w poniedziałek, 12 października, kiedy to o 19 Tasomix Rosiek Stal zagra w Ostrowie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych w ramach drugiej kolejki PGE Basket Ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 8 i dobry moment, żeby po raz kolejny wyjechać na drogi południowej Wielkopolski. Rozpoczniemy tę podróż jednak od ulicy Kalisza, na których coraz więcej się dzieje. Między innymi przypominamy o tym, że rozpoczął się remont ulicy Skalmierzyckiej. Od Polnej do Nowego Światu oraz od Handlowej. Tutaj ten odcinek jest remontowany. Pierwszy etap prac to budowa kanału deszczowego, później zmiany w organizacji ruchu. No i oczywiście sporo tutaj utrudnień. Do tego też dokładam zamkniętą dla ruchu Dobrzecką na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapoczników. W Ostrowie Wielkopolskim drogowców spotkacie z kolei na ulicy Wrocławskiej. Tutaj na sporym odcinku także prace. Za Ostrowem natomiast 36 w kierunku Krotoszyna rozkopana i mamy wahadło mniej więcej na wysokości lamek. Jeśli chodzi o drogi krajowe, no to pamiętajcie także o intensywnych pracach remontowych na odcinku 12 między Kaliszem a Opatówkiem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: To już ten moment, kiedy warto pomyśleć o wymianie opon na zimowe, tym bardziej, że w zakładach wulkanizacyjnych jeszcze nie ma kolejek. Jeszcze można się zapisać na już, proszę pana, na już, albo najlepiej na wczoraj. Ale to się zmieni, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki, opady śniegu, mniej więcej za miesiąc z drobnymi tygodniami zrobi się tłoczno także w tych miejscach. Więc jeśli macie okazję, to skorzystajcie z usług odpowiednio wcześniej. Na pewno to będzie dobra opcja.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139? Tylko w Multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
6: Reklama.

0: To chłopaki z The Colors z numerem Un Ragazzo. Za 11 minut będzie godzina 8. Zaglądamy do świata aktywności fizycznej, tak mówiąc na okrętkę. Chińska influencerka przeprasza świat. Chodzi o to, że wzięła udział w maratonie berlińskim i jechała na rowerze. I gdzieś to ktoś zauważył, że między 35 a 40 kilometrem wskoczyła na dwukołowiec, wykręciła najlepszy swój czas, a na mecie chwaliła się ustanowieniem nowego rekordu życiowego z naprawdę dobrym czasem. No ale wyszło, prędzej czy później wyjdzie. Dzisiaj wszędzie kamery, wszędzie aparaty oczywiście, więc pani przyznała się do złamania zasad, przeprosiła swoich obserwatorów, wyjaśniła, że się źle poczuła podczas biegu i dlatego zdecydowała się na skorzystanie z podwózki. Ale już nie zapomniała o tym, żeby ogłosić rekord. Czego to człowiek w dzisiejszych czasach dla tej sławy nie zrobi?
1: Duet na rano.

0: To jest nowy numer Rose, New Trick. Za 7:08 Kasia Górcewicz ze mną.
1: Cześć.
0: O tym, co w wiadomościach, tym razem z kraju i świata. Z kraju będzie chyba fajna informacja.
1: No fajna, ale pytanie, czy to można tak te bolidy, które są takie oszczędne, wprowadzić w ogóle?
0: Bo ktoś coś skonstruował, tak?
1: Tak, skonstruował takie super oszczędne bolidy, które, uwaga, palą
0: tak?
1: Ile? Litr na...
0: No ile? No.
1: Poczekaj, muszę doczytać.
0: Na 800? Naprawdę?
1: 800
0: kilometrów?
1: Nie, no ja myślałam, że mi okulary tutaj coś powiększają.
0: Nie, to jest koszmar rządu. To jest, słuchajcie, czarny sen normalnie rządu. No, zero wpływu z podatków, nic takiego. No, nie. No, to...
1: Myślę, że nie przejdzie. Że jakieś takie testy
0: tak,
1: będą.
0: Tak, znajdą coś. Na
1: coś
0: to.
1: Będzie.
0: Więcej o tym w wiadomościach o 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
6: Robiliśmy pierniki.
7: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
5: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu.

0: Douglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Reklama.

0: opadłe i jeżeli ograniczają widoczność gdzieniegdzie, to bardzo nieznacznie. Niestety będzie przybywać chmur, po południu zachmurzenie umiarkowane i duże, ale jeszcze jeden dzień bez opadów deszczu. Na termometrach teraz około 10 stopni, a dziś maksymalnie nawet 21.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła
0: 8.
2: Radiocentrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
5: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
4: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
4: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
7: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
8: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
7: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
4: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 km. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
3: Kursy walut.
0: W kantorach o poranku średnia cena euro to 4,37 zł, dolar amerykański już niemal 3,90, frank szwajcarski 4,67 i jeszcze funt brytyjski. Dziś o poranku średni kurs 5,16 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Prawie, tak, prawie 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry tym, którzy włączyli radio o poranku. Mamy 7 dzień października w kalendarzu od samego rana. Warto tam tę kartkę zerwać albo w smartfonie przestawić, bo to dzisiaj tak jest na czasie, prawda? Już się kartek w kalendarzu nie wyrywa, chyba że ktoś bardzo tradycyjny. Świętuje dzisiaj m.in. Bianka, August, Justyna, Marek, Maria, Mateusz oraz Stefan. No i jeszcze pan Sergiusz do kompletu się dołącza. Wszystkiego dobrego dla was.
3: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października Jagmar Kalisz Złota 36. Czekamy na Ciebie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Muzyka i głos.

0: To formacja Five, która zachęca nas do tego, żeby o poranku się obudzić i żeby taki get up dotyczył absolutnie wszystkich. 17 minut już po godzinie 8, środa, 7 dzień października. To przeglądamy teraz kalendarz świąt nietypowych, nieoczywistych. Dzisiaj mamy na przykład Dzień Bawełny. To proszę się przyodziać w bawełnę jakąś ładną. 100% bawełny z dodatkiem, bez dodatku. Może dzisiaj 100%. Mamy także Dzień Efektywności Energetycznej. To może święto tych, którzy ciągną prąd z paneli, to efektywni są zdecydowanie. I jeszcze do kompletu dokładam dzień wanny. A to oznacza, że dzisiaj możemy sobie pozwolić na naprawdę fajną, gorącą kąpiel. Na początku jesieni to jest chyba całkiem udana opcja. Dajcie znać, jakie macie plany. To niekoniecznie od razu muszą być bąbelki i jacuzzi, ale niech będzie gorąco, przyjemnie i nie pod prysznicem. A my gramy. Wszystko jedno, wideo muzycznie.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 21 minut po 8, informacja wideo za nami, a teraz kilka słów o tym, co za moment w wiadomościach. Kasia Gurcewicz, o czym powiemy?
1: O czym powiemy? O Wigilii powiemy. No
0: już?
1: To już niedługo.
0: Już?
1: No, tam niecałe 100 dni chyba.
0: A nie, rzeczywiście, bo powiem ci, że ostatnio byłem w sklepie, nie
1: tak.
0: Jednym, tak, słynna sieć handlowa, taka jedna, druga. I tak, patrzę, znicze, bombki.
1: Mikołaje.
0: No, właśnie, tak.
1: No,
0: Mikołaje,
1: niedługo
0: tak,
1: będą no. Zajączki. A tak poważnie, to Fundacja Hops z Kalisza.
0: Jasne.
1: Już myśli o tym, jak zorganizować Wigilię, bo jednak, wiesz, zorganizowanie takiego wydarzenia dla 100, 200, 300 osób, no to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie. No i już myślą o karpiach.
0: No i akurat to jest ten obszar, gdzie nie ma kwestii komercji, tylko pomoc i wsparcie.
1: Dokładnie.
0: Dla tych, którzy potrzebują takiej pomocy. O tym w wiadomościach o 8.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
5: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
6: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
5: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
6: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
5: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
8: Robiliśmy pierniki.
9: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
7: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
10: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18. Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Panowie z grupy Big Mountain muzycznie, a już teraz pora na wiadomości o 8.30. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrzeba 100 kg ryb. Po co? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie o ostatnim akordzie festiwalu Organy Wielkopolski, a w sporcie co dalej z Gapińskim.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację Hops z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
4: Chciałem wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą wigilię. Zbieramy produkty, pcharzem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
2: Powiedział Radio Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 Kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9., a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
5: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
2: Powiedziała Radiocentrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertu. Początek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radiocentrum. Przyszedł do Ostrowa jako trener młodzieży, a pod koniec maja zastąpił Tomasza Bajerskiego i poprowadził pierwszy zespół Munfin Magnusa Ostrów. Mowa o Tomaszu Gapińskim, który jako trener debiutant w trudnych okolicznościach utrzymał drużynę w Metal Kass drugiej Ekstralidze. Po meczu w Pile, wciąż posiadający licencję żużlowca, trener pytany był o przyszłość w Ostrowie. Rozmowy były, ale nic jeszcze nie jest przesądzone, powiedział Radio Centrum Tomasz Gapiński.
6: Były wcześniej, ale jakby, no zobaczymy. Na razie jestem do końca grudnia, co się wydarzy, to nie wiem, czy zarząd, czy sponsor, czy kibice są z mojej pracy zadowoleni. Był to dla mnie ciężki okres, nie wiadomo, kiedy się wygrywa, no to jest fajnie, tak? Są wszyscy kibicują, wszyscy klepią, a jak przegrywamy, to jak to się mówi, nie ma nikogo, tak? I jak próbowaliśmy to skleić, poskładać, no na szczęście się udało, tak? No mówię, koniec końców, jakby mamy to utrzymanie, to jest najważniejsze.
2: Siódme miejsce w sezonie 2026 na pewno nie było szczytem oczekiwań w Ostrowie, ale ostatecznie Munfin Magnus uratował się przed katastrofą i spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Na wnioski i przemyślenia, a pewnie także ocenę personalną, przyjdzie czas zaraz po niedzielnym 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który zakończy sezon 2026.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie 9. Warunki do jazdy na drogach południowej Wielkopolski dziś bardzo dobre i według synoptyków takie będą przez cały dzień. Jeżeli pojawią się mgły, to dopiero późnym wieczorem. Na szczęście nie tak gęste jak w ostatnich dniach w południowej Wielkopolsce. Jeśli chodzi o drogi, no to tutaj drogowców sporo. W kilku punktach trzeba pamiętać o tym, że zwalniamy. Redukujemy na 12 krajowej między Kaliszem a Opatówkiem na drodze numer 36. Tuż za Ostrowem na wysokości Lamek mamy wahadło. W samym Kaliszu prace rozpoczęły się m.in. na ulicy Skalmierzyckiej i tam już zmiany w organizacji ruchu. Podobnie także na Dobrzeckiej, która jest zamknięta dla ruchu na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. No i tutaj utrzymano jednostronny ruch pieszych, a poruszający się zmotoryzowani muszą skorzystać z objazdów. Zaglądamy także do regionu. Droga wojewódzka nr 470. Tutaj trwa budowa pieszej infrastruktury między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę i ruch czasowo też kierowany jest przez drogowców, więc uważamy w tej okolicy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Tymczasem zmiany na stacjach paliw. Dziś spojrzymy na wyświetlacze, no i zobaczymy nowe ceny. Jakie? Od środy mamy droższą 95 o 7 groszy. Diesel nieco tańszy, ale różnice są, że tak to ujmę, kosmetyczne. I według ekspertów takie powinny być w kolejnych dniach.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
3: Reklama. Ogłoszenie.
4: Radio Centrum 106,4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na naszym profilu facebookowym.
3: Ogłoszenie.

0: To Sombre z numerem 20 to 20, a na zegarze za 13 minut 9.
1: Kalendarz muzyczny.
0: My dziś przenosimy się do roku 1967, a wtedy urodziła się Toni Braxton, amerykańska wokalistka, która przede wszystkim znana jest z dobrych popowych numerów zabarwionych R&B. Największe przeboje to oczywiście lata 90. Unbreak My Heart i kilka innych, które na pewno warto przypominać, a my dziś sięgamy po numer Another Sad Love Song. To Toni Braxton w kalendarzu muzycznym.

0: Za 5 minut będzie godzina 9. Golec w orkiestra za nami. Za chwilę wiadomości. Kasia Górcewicz o tym, o czym ważne w kraju tym razem.
1: Tak, i teraz znowu będzie o finansach, bo niestety nad nami wisi widmo wyższych rat kredytów. Tak, jeszcze sezon grzewczy.
0: Proszę bardzo, to pan Gapiński będzie oznaczał te szczyty tam czy Giewont, czy Rysy i stopy
1: myślę,
0: procentowe.
1: Myślę, że wejdzie na swoje szczyty, żeby później coś mądrego powiedzieć.
0: Także możemy spodziewać się kolejnego stand-upu dzisiaj.
1: Tak,
0: a chodzi o
1: ale czy będziemy płakać, czy będziemy się śmiać?
0: No właśnie nie wiemy, bo chodzi o stopy procentowe, dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej.
1: Powiemy
0: o tym w wiadomościach o 9.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
3: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: a warunki biometeo dziś obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 9.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
3: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
5: Widzimy przestrzeń. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
3: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
6: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
3: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messim. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy, razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy

0: Krzysztof Kijewski.
1: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
0: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut mamy po godzinie 9:00, środowy poranek, a więc już połowa tygodnia. Już jest ten moment, w którym będziemy bliżej weekendu niż dalej. I tego wam życzę, żeby włączyło się już w głowie takie wsteczne odliczanie. To zawsze pomaga, podobno zwłaszcza na początku jesieni. A ja gram dalej. Dzień dobry wszystkim, którzy teraz włączyli radio. Agnieszka Chylińska dla was.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Informacja dla kierowców podróżujących drogą krajową numer 11. Mamy zderzenie autobusu z samochodem osobowym na 11 na wysokości obwodnicy Pleszewa. Autobusem podróżowały 22 osoby. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna. Na miejscu pracują służby, a ruch na drodze numer 11 na wysokości obwodnicy Pleszewa odbywa się teraz wahadłowo, więc trzeba wziąć kilka minut zapasu, jeśli jedziecie 11 właśnie na tym odcinku. Przypomnę, 11 obwodnica Pleszewa. Utrudnienia. Dziękujemy za Wasze wiadomości. Piszcie i dzwońcie 62503164 oraz facebookowy profil Radia Centrum. Tutaj czekamy na Wasze raporty z trasy.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 1064 FM. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
8: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Reklama.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: To jest nowy numer Teddy'ego. Teddy Swims, jego Perfect Man o poranku na 106.4 FM w Radiu Centrum. A skoro jesteśmy już przy nowych numerach, to zajrzymy razem przy porannej kawie, o proszę, do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Teddy'ego możecie tam posłuchać w propozycjach, ale jest też zestaw nowych numerów od Kairy, jest Taylor Swift, jest Jasiek Piwowarczyk, Rose oraz Roxy, a na miejscu pierwszym Artur Rojek i jego wakacyjno-letnio-jesienne bujanie Mirafiori. Bardzo przyjemny numer skądinąd, więc głosujcie. rc.fm i zakładka lista przebojów dla Was przez cały tydzień, a kolejne notowanie oczywiście w piątek, tuż po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: To rok set na poranek, 23 po 9. O czym w wiadomościach za moment, Kasia Górcewicz?
1: A w wiadomościach przysiądziemy się na rowery, albo raczej się nie przysiądziemy na rowery, przynajmniej te miejskie
0: pojadą
1: w Ostrowie.
0: Pojadą czy nie pojadą? Już nie pojadą.
1: Pojedziemy w Ostrowie rowerami, ale swoimi. Już nie wypożyczymy. Okay.
0: A co się dzieje z tymi, które jeździły po Ostrowie?
1: A może jacyś urzędnicy na przykład będą jeździć?
0: To jest dobry pomysł. Więcej o tym w wiadomościach o 9.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cis.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
8: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama. Radio C.

0: 9:30 wiadomości Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Koniec ostrowskiego roweru miejskiego. W tym serwisie także o święcie karpia w Przygodzicach, a w sporcie znakomity występ kaliskich wioślarzy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski rower miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
4: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
5: Uważamy, że spełni swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące, zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to, że te rowery funkcjonują od 2018 roku i po prostu były zużyte.
4: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
5: Rowery zostały odsprzedane w firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
4: Ostrowski rower miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
6: Przystawię Dębnica Dolna. W Dębnicy pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9. Wstęp wolny. Znakomity występ kaliskich wioślarzy na długodystansowych Mistrzostwach Polski w wioślarstwie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przywieźli z Rogoźna, gdzie po raz pierwszy odbyły się regaty tej rangi, złote i srebrne medale.
7: W miniony weekend jezioro Rogoźno stało się areną długodystansowych Mistrzostw Polski w wioślarstwie oraz długodystansowych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Zawodnicy rywalizowali na wymagającej trasie o długości 8 km w jedynkach, dwójkach, czwórkach kobiet i mężczyzn oraz konkurencjach juniorskich i masters. W regatach startowała cała krajowa czołówka wioślarska, m.in. z Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Gorzowa i oczywiście Kalisza. Wśród medalistów znaleźli się również reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Złote medale i mistrzowski tytuł w dwójce podwójnej juniorek wywalczyły Martyna Palot i Zuzanna Karczbuch, które z czasem 33 minuty i 38 sekund zdeklasowały rywalki. Po kolejne, tym razem srebrne krążki, sięgnęła Kaliska Osada Juniorów w czwórce bez sternika w składzie Julian Kania, Dawid Krasnosielski, Aleks Gałęski i Antoni Ewiak. Tymczasem tuż za podium na 4. miejscu uplasowali się Adam Kornacki i Maciej Jasiński w dwójce bez sternika mężczyzn. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 20 minut 10. Ja przypominam, że na obwodnicy Pleszewa na drodze numer 11, Krajowa 11, nadal jeszcze możecie natknąć się na utrudnienia po zderzeniu autobusu z samochodem osobowym. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Na miejscu jeszcze pracują służby. Mamy wahadło na 11. Przypomnę, to Pleszew, obwodnica miasta. Tam nadal utrudnienia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106.4 FM. Radio Centrum.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis.

0: Zapraszamy na jazdę testową.
1: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027.

0: H46. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Dziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Po wakacjach dzieci wróciły do szkół, do przedszkoli, a my czekamy na wasze zgłoszenia do tego programu. Czekamy na informacje od placówek z terenu Kalisza, powiatu kaliskiego, ale także Ostrowa i okolic. Gdziekolwiek jesteście, dajcie znać i napiszcie do nas. A my na pewno dotrzemy. Radio@rc.fm i także facebookowy profil Radia Centrum. Tam czekamy na zgłoszenia od placówek. No i chętnie przepytamy dzieciaki w kilku bardzo ważnych życiowych kwestiach. A później usłyszycie się na antenie. A dziś pytamy o to, skąd bierze się chleb.
2: Najpierw panowie muszą nasadzić się na najpierw rolnicy zasiadają na nasionami, potem przyjeżdżają konwaje, potem te konwaje je ścinają, potem rolnicy wkładają je do młyna, te ziarna, potem je mielą, wychodzi mu mąka.
3: Robi się z tej mąki chleb.
4: Co trzeba najpierw dodać?
5: Najpierw dodajemy trochę odrobinkę wody, potem trochę soli i potem w piekarni się to piecze i wychodzi chleb albo bułka.
3: Jeszcze drożdże się dodaje do pieczenia.
2: Albo inne ziarna. Na przykład ziarna słonecznika, dyni, nawet może być mąka albo drożdżówka.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Za 5 minut 10 w wiadomościach poczytamy. Tak wszystko na to wskazuje Kasia Górcewicz.
1: Poczytamy, ale poczytamy książki z biblioteki, bo okazuje się, że coraz częściej chodzimy właśnie do czytelni zamiast kupować książki.
0: Mamy nowy raport o czytelnictwie i chętnie się podzielimy, bo są w tym raporcie całkiem dobre informacje.
1: O 9. 10.
0: O 10?
1: O 10. Może być.
0: Niech będzie o 10, dobra.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
5: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
6: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Nadal jesteśmy pod wpływem wyżu. Efekt to jest błękit za oknami. Pięknie i słonecznie od samego rana w całej południowej Wielkopolsce. Z upływem dnia przybędzie trochę chmur, ale dziś jeszcze bez opadów deszczu. Nadal też ciepło, bo maksymalnie nawet 21 stopni, a teraz około 13 w Kaliszu, 14 w Ostrowie, 13 także na termometrach w Pleszewie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20.

0: Na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
1: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
0: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
2: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
0: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy. Złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki, kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
3: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
0: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
4: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
0: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
5: 8,7/10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Jeszcze głos młodych, prawie 70%, 7/10 mówi, że kocha Wrocław.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 4 minuty już mamy po godzinie 10:00. No i tak sobie pomyślałem, że po dawce energetycznego grania do drugiej kawy albo do drugiego śniadania nieco zwolnimy. Ale jak już zwalniać, to sięgać po klasykę przy okazji. Bee Gees oczywiście dla was na poranek. No za chwilę już nieco mocniej David Guetta i Alok.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
9: Robiliśmy pierniki.
10: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
8: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz

0: Na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: No i postanowiłem tak ekspresowo przejść przez internety i sprawdzić, czym żyją gwiazdy, co się dzieje w świecie. A proszę bardzo, na przykład król Karol III chce utrzeć nosa Meghan Markle. Jej teść wypuścił kalendarze adwentowe tańsze o 500 zł. No i jest znowu problem w rodzinie królewskiej. I się zaczyna. Haha, proszę bardzo. Co z tego wyniknie, to się okaże pewnie prędzej czy później. Dalej na przykład Cristiano Ronaldo czmychnął ze zgrupowania po upokorzeniu ze strony trenera. To znaczy, to Cristiano twierdzi, że upokorzony. Jak się Cristiano nie wpuszcza na boisko, to się ryzykuje. Teraz przeprosił, ale nie przeprosił trenera. Złamanie słowa ma ogromny wpływ, stwierdził. A skoro słowo złamane, to nie wybacza chyba Cristiano. Pan Sebastian pobił z kolei rekord 1 z 10. O wszystkim dowiedział się po fakcie. Także warto wiedzieć właśnie, że taki rekord padł. Warto sobie też sprawdzić w sieci, jak to wyglądało. 1000 punktów po raz pierwszy w historii. No, jest się czym pochwalić, bo wiedza przeogromna. To tyle, jeśli chodzi o sieć, bo poza tym to widzę Kasię Cichopek i jeszcze raz Kasię Cichopek i wydaje mi się, że już możemy wrócić do grania.

0: To jest nowość od Wiktora. Pan Waligura z takim numerem, 23 po 10. A teraz o tym, co w wiadomościach z południa Wielkopolski. Kasia Gurcewicz.
1: Tak, w tych wiadomościach powiemy o wyjątkowych dzieciakach, które miały pomysł na to, jak pomóc swoim rówieśnikom z Madagaskaru. Dokładnie wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu postanowili przekazać uszyte przez siebie kury.
0: O, proszę. Tak. No i super, i fajnie, i pomysł się liczy, jeżeli zaowocowało rzeczywiście pomocą, to ekstra.
1: Tak, bijemy brawo, a więcej powiemy oczywiście o 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
6: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: W Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18. Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59.

0: a przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: 10:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o doradcy prezydenta z Pleszewa, nietypowym kurniku, który stanął w Kaliszu, a w sporcie Kalisz kontra Elbląg.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ale zaczynamy od zderzenia dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 11 między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim. Na wysokości Nowej Wsi przed godziną 9 doszło do zderzenia samochodu osobowego i autobusu. Autobusem podróżowały 22 osoby. Jedna osoba uczestnicząca w zdarzeniu została ranna i jest pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego, poinformował Radio Centrum aspirant Michał Bursztynowicz z Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Pas jezdni od Pleszewa w stronę Ostrowa Wielkopolskiego jest zablokowany. Ruch odbywa się wahadłowo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
4: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał reprezentować interesy mniejszych samorządów i wspierać dialog między władzami centralnymi a lokalnymi. Jego zdaniem udział w pracach Rady to także szansa na przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców Pleszewa oraz innych mniejszych miejscowości. W najbliższym czasie Rada ma się zająć m.in. gospodarką odpadami, systemem kaucyjnym oraz funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zaczęło się od materiału, igły i nici. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
5: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
6: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
7: Jest to zakup kur. Uczymy, jak hodować kurki. Uczymy, jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Przykład Wanka Złabu, robimy bułeczki. Bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Aloiza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
8: Najlepsza to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę. Trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
9: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność. Ogromną radość sprawiało im myślanie, w jaki sposób stworzą te kury.
2: Wyjaśniły Radio Centrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin. Szczypiorno Kalisz walczy o kolejne ligowe punkty. W sobotę drużyna podejmie w domowym meczu Energę Start Elbląg. Gospodynie po trzech meczach mają 3 punkty zdobyte w meczu z SPR Sośnicą Gliwice. Po drugiej stronie stanie Energa Start Elbląg, która w 4 spotkaniach zdobyła 6 punktów, pokonując zespół z Radomia i Galiczanka Lwów, dzięki czemu plasują się w górnej części tabeli. Zespół Szczypiorna Kalisz chce wykorzystać przewagę własnego parkietu i dopisać do swojego dorobku kolejne punkty. Początek meczu w sobotę, 10 października o 18:00. Wstęp do Kalisz Areny jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: To Margaret z numerem Cool Me Down. Za 10 minut będzie godzina 11. Wiadomości, a w nich między innymi o ostatniej bramce Messiego w reprezentacji, który kończy karierę i już nie zagra dla Argentyny, a szkoda. Będzie także o Dawidzie K. I proszę nie mylić z Dawidem Kwiatkowskim, to będzie o lekarzu, który, no właśnie, usłyszał zarzuty w głośnej sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym. Między innymi na ten temat punktualnie o 11.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: Za 5 minut 11. No to teraz w duecie Sam Fender, Olivia Dean z bardzo, bardzo fajnym kawałkiem. Radiowe stery natomiast przejmuje Damian Kliniński, który będzie z wami do 17.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski znów całkiem sporo, bo dziś maksymalnie do 21, a na południowych krańcach województwa nawet do 22 stopni. Więc przed nami kolejny bardzo ciepły jak na październik, bardzo słoneczny dzień, kolejny dzień polskiej złotej jesieni. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 11:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszy afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku. Dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i...

0: Ach. Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
1: Walka o zdrowie trzylatka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z czwartego piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
2: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
1: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6 zł 86 groszy, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7 zł 80 groszy. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem, 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 11:04. Damian Kliński, cześć. Dzień dobry, witam w kolejny dzień tej pięknej polskiej złotej jesieni. Czy ta pogoda nam się nie nudzi? Oby nie i oby pozostała z nami jak najdłużej. Męskie granie, początek naszego spotkania. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz...
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: 13 z fachowcami. 13 października. Jagmar Kalisz Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Recepta na jesień.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

Szangaj i La Luz. Ja mam nadzieję, że wy taki luz dzisiaj macie, jak najbardziej w środku tygodnia. Luzu na pewno czuć nie może Jan Urban, spotkania z Kuleszą, no musi się teraz na pewno grubo tłumaczyć, żeby zachować stołek. A co dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych? Proszę bardzo, wciąż trwa tydzień przestrzeni kosmicznej. Mamy także Światowy Dzień Bawełny, mamy Dzień Efektywności Energetycznej. O, i proszę bardzo, to jedna posłanka może świąt.

świętować dzisiaj, bo mamy dzień wanny. Słuchajcie, no i nauczka płynie z tego taka, że nawet jak jest święto wanny, to w wannie warto oczywiście poleżeć, ale pamiętajcie, z wanny nie pracujemy. A nawet jeśli z wanny pracujemy, to nie włączamy kamerki.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół

0: atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Kolejne jazzowe wydarzenie w Pleszewie. Tam pojawi się wyjątkowe trio, które wychodzi mocno poza konwencjonalne patrzenie na ten gatunek muzyczny, a na to wydarzenie zaprosimy niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu. Czyli już o godzinie 11.30, a w głośnikach zespół, który też swego czasu zaczął działać i nagrywać mocno niekonwencjonalnie. To Broń Beats i Small Town Boy.

0: ночным корытажем рог. И уж нигды не запомнę хотелику подружами, choć już minął.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: 11.30 na zegarach, kolejna porcja informacji już przed nami. Teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Będzie remont kultowego obiektu w Liskowie, za chwilę szczegóły. Powiemy też o kolejnym jazzowym koncercie w Pleszewie, a w sporcie zaprezentują się nie na boisku, a w kinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Od miejsca, w którym kiedyś robiono zakupy, do nowoczesnego centrum gminy. Taką przemianę przejdzie dawny dom handlowy w Liskowie. Samorząd wyłonił już wykonawcę rewitalizacji obiektu i podpisał umowę na realizację prac. Inwestycja pochłonie około 10 milionów złotych, a większość to pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Projekt modernizacji oraz wizualizację wykonała firma z Kalisza, a remont przeprowadzi wyłoniona w konkursie firma z Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób historia dawnego domu handlowego w Liskowie będzie miała kolejny rozdział. Po kompleksowej przebudowie budynek zmieni swoją funkcję i stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zarówno załatwić sprawy urzędowe, jak i skorzystać z oferty społecznej czy rekreacyjnej. Do obiektu przeniosą się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstanie również Centrum Aktywności Społecznej i Integracji przeznaczone na spotkania, warsztaty i wydarzenia. Jedną z nowości atrakcji będzie kręgielnia, a w budynku znajdzie się także pracownia rękodzieła. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko funkcji. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany, ocieplony, zyska nowe instalacje, okna i drzwi oraz odnawialne źródła energii. Zostanie również pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. W ten sposób dawny obiekt handlowy ma stać się nowoczesnym, dostępnym dla wszystkich centrum życia gminy. Kompleksowa rewitalizacja i zmiana funkcji opuszczonego ponad 50-letniego budynku handlowo-usługowego w centrum Liskowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Confusion Project to typowe jazzowe trio wychodzące poza konwencjonalne patrzenie na ten gatunek i wykorzystujące cały wachlarz brzmień i stylistyk muzycznych. I wszystko to zaprezentują w czasie kolejnego koncertu z cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie, który tradycyjnie odbędzie się w czwartek.
5: Celem w czwartki, żeby to takie było mało inwazyjne, szanując też naszą publiczność, która, jak z obserwacji widzimy, weekend lubi mieć dla siebie, albo też na poważniejsze, duże projekty, na które trzeba wyjeżdżać po prostu i budować sobie jakąś tam przestrzeń wycieczkową.
3: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Confusion Project z jazzowej stacji w Pleszewie odjedzie w ten czwartek, 8 października o 19:00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym cyklu jest Radio Centrum. Zanim zagrają w swojej hali o pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością, zaprezentują się w kinie. Mowa o koszykarskiej drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która w piątek o 18:30 spotka się z kibicami na oficjalnej prezentacji.
6: Stalówka Cinema Night. Pod takim hasłem odbędzie się prezentacja koszykarskiej drużyny z Ostrowa na sezon 2026-27. Żółto-niebiescy po udanej inauguracji rozgrywek w Lublinie, gdzie wygrali po dogrywce, zanim w poniedziałkowy wieczór zagrają we własnej hali, spotkają się z kibicami w kinie Helios. W piątek o 18:30 początek prezentacji. Klub dla kibiców przygotował 150 bezpłatnych wejściówek. Kto pierwszy, ten lepszy. Wejściówki maksymalnie dwie na osobę dostępne będą w biurze klubu przy ulicy Kusocińskiego 1 w środę od 15 do 18 oraz w czwartek od 13 do 16. Oczywiście do wyczerpania puli. Prezentacja będzie przed smakiem tego, co fanów stalówki czeka w poniedziałek 12 października, kiedy to o 19 Tasomix Rosiek Stal zagra w Ostrowie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych w ramach drugiej kolejki PGE Basket Ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 26 minut zostaje do południa.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba!
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Ach ty... Z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
6: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku. Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Ten największy, najsłynniejszy rockowy zespół z Australii, czyli zespół AC/DC. Pierwszy promocyjny singiel tegoż to zespołu wydany w 2014 roku do albumu Rock or Bust. Hardrockowe brzmienie i utwór Play Ball od AC/DC.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za kilka chwil kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Będzie trochę mowy o Idze Świątek, ale będzie także prognoza dotycząca tego, kiedy ta nasza piękna złota jesień i ta piękna pogoda się skończy, bo idzie jej druga odsłona. Szara, zimna i deszczowa. Niestety, to musi się kiedyś skończyć.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
6: Pasja, talent, miłość do jazzu.
7: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
8: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
7: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
9: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 21, na południowych krańcach województwa wielkopolskiego nawet 22 stopni. Do tego nie brakuje słońca. Chmur niewiele, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Piękna pogoda po raz kolejny, kolejny dzień z rzędu. Warto korzystać, bo niewiele już takiej pięknej pogody pozostało.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni. Idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje. Bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią

0: Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
1: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
1: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
0: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4,38 zł, dolar amerykański 3,91 zł, frank szwajcarski 4,70 zł, a funt brytyjski teraz to 5,18 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 12 na początek tej godziny w Radiu Centrum zespół, który nazwę ma bardzo jesienną, to September, a utwór to Loving Fall Love. W kolejce No Angels będzie także Michał Szczygieł.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

14 minut po godzinie 12, 7 października w kalendarzu. Zerknijmy, kto dziś świętuje. Amalia, nie mylić z Amelią. Bianka, nie mylić z Blanką, chociaż Blanka też ma dzisiaj swoje imieniny. Do tego August, Justyna, Marek, Maria, Mateusz, Mira, Mirela, Sergiusz, Stefan, Tekla. Chociaż z tymi imionami podejrzewam, że gdyby RCB wysyłało życzenia, to mogliby się pomylić. W końcu brzmią podobnie. Dobrze, nie czepiajmy się, już dość tych złośliwości. Grajmy dalej. Tanita Tikaram w głośnikach i Twist in My Sorbury w głośnikach. Będzie także Kungs, to za moment.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarczych.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
3: Reklama.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Jako że środa i już po południu, to niebawem, bo o godzinie 12.30 tradycyjnie o tej porze program publicystyczny na antenie Radiocentrum pod tytułem Na ten temat. A na jaki temat będziemy rozmawiać dzisiaj z Dagmarą Pokorską, naczelniczką Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza? O tym dowiecie się dosłownie za kilka chwil.

0: 12.30, w tej chwili na zegarach czas na naszego gościa.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Agnieszka Walczak, dzień dobry, ze mną w studiu jest Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza.
3: Dzień dobry.
2: Pani Dagmaro, spotykamy się, ponieważ trwa głosowanie nad budżetem obywatelskim edycja 2027, ale zanim przejdziemy do niej, to może porozmawiamy o tym, na jakim etapie jest realizacja tych zadań, na które Kaliszanie głosowali w ubiegłym roku.
3: Zadania są w trakcie. Oczywiście najszybciej są realizowane te zadania miękkie, czyli różne festyny, spotkania, koncerty, gdyż ze względu na specyfikę, charakter tych zadań są one realizowane w okresie wiosennym, letnim, kiedy aura tutaj nam sprzyja, kiedy warunki atmosferyczne są pozytywne. Natomiast zadania inwestycyjne są w trakcie. Tutaj dłużej to trwa, bo są przygotowywane dokumentacje projektowe, a później na podstawie tych dokumentacji wyłaniany jest wykonawca, jest realizacja. Natomiast w tej chwili wykonywane są na przykład roboty polegające na rozbudowie piramidy linowej przy ulicy Granicznej na osiedlu Widok. W tej chwili mamy na przykład wyłonionego wykonawcę na oświetlenie. Mamy też zrealizowane doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Asnyka. Także gro tych zadań w tej chwili zaczyna się dziać lub też ewentualnie kończyć. Jeszcze ostatnie zapytania też się pojawiają.
2: Bo to jest tak, że opóźnienie ma. Realizacja tych zadań z budżetu obywatelskiego jest jednoroczna i się w tym mieścicie.
3: Tak, musimy się zmieścić. Generalnie to też przy weryfikacji zadania w zeszłym roku musimy zwracać uwagę na to, czy to zadanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku. Natomiast czasami też nie ma ofert. Czasami te oferty znacznie przewyższają niż możliwości tutaj finansowe i wtedy indywidualnie już podchodzimy do tematu i rozpatrujemy całą sytuację.
2: To teraz zajmijmy się tą edycją budżetu obywatelskiego 2027. Ile wpłynęło w ogóle propozycji i na jakiej podstawie zostały zakwalifikowane te, nad którymi możemy głosować?
3: W tej chwili mamy do wyboru 151 projektów, w tym jest 25 ogólnomiejskich, 4 zielone i 122 lokalne. Kwota, jaką mamy przeznaczoną, to jest kwota 5 milionów 620 tysięcy i to jest łącznie na te trzy rodzaje zadań, które wymieniłam. Jeżeli chodzi o lokalne, to środki wynoszą 4 miliony 560 tysięcy i w zależności od osiedla ta pula jest środków różna. Jest to uzależnione od mieszkańców, od wielkości osiedla. Głosowanie w tej chwili trwa. Rozpoczęło się w zeszłym tygodniu i będzie trwało do 9 października. Można w tym czasie głosować zarówno w postaci elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego, lub też można zgłaszać wnioski w formie papierowej. To jest 5 punktów. Jest to Urząd Miasta w Ratuszu, Kościuszki, Jasna, Hala Widowiskowo-Sportowa Arena i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Tam są przygotowane karty i można do urn wrzucać swoje propozycje na zwycięskie zadania.
2: Każdy z nas może oddać ile głosów?
3: Każdy z nas może oddać 3 głosy na lokalne i 3 zadania ogólnomiejskie, w tym również zielone. Więc łącznie to jest 6 głosów.
2: Mieszkańcy konkretnego osiedla muszą oddać głos na projekty dotyczące tego osiedla, czy mogą sobie wybrać coś po sąsiedzku?
3: Oczywiście każdy ma dowolność i niekoniecznie mieszkając na osiedlu X musimy głosować tylko na te zadania. Można oczywiście zagłosować na zadanie, które jest na sąsiednim osiedlu, też to zadanie, które jest nam bliskie sercu, bo na przykład u sąsiadów jest zaproponowana jakaś atrakcja, z której my byśmy chcieli koniecznie skorzystać, więc nie ma tutaj rejonizacji przy głosowaniu. Można wybrać jedno zadanie u siebie, można dwa u sąsiadów, można wszystkie u siebie. To wszystko zależy od tego, co nam pasuje i jakie zadania byśmy chcieli, żeby były realizowane.
2: Pod głosowanie zostały poddane wszystkie projekty, które zostały zgłoszone, czy jednak jakieś zostały odrzucone?
3: I wielka w tej chwili liczba została unieważniona, znaczy no zostały no, negatywnie zweryfikowane. Najczęściej to wynika z na przykład lokalizacji, że działka nie jest miasta, albo tak jak mówiłam wcześniej, niekoniecznie można coś zrealizować w ciągu jednego roku budżetowego. Także niewielka liczba została rzeczywiście tutaj odrzucona.
2: A możemy powiedzieć, jakie są przykładowe te projekty, które są poddane pod głosowanie?
3: Możemy.
2: Oczywiście nie wszystkie, bo 150 to jest dużo.
3: Jest dużo w tym roku zadań miękkich, czyli zadania typu koncerty, typu nagrania, typu filmy o Kaliszu. Dużo jest imprez, jarmark bożonarodzeniowy, różne zabawy, gry, festyny dla najmłodszych, ale nie tylko. Są zadania oczywiście takie inwestycyjne. To jest dalej rozbudowa istniejących placów zabaw. To jest budowa pump tracków. W tym roku mamy kilka pump tracków. Monitoring, yoga, zajęcia, ćwiczenia takie sportowe też dla, nie tylko dla dzieci, ale i dla seniorów, tak. Także asortyment jest bardzo bogaty, tak jak co roku i tylko wybierać to, co nam najbliższe sercu.
2: Wspomniała Pani o tym, że można głosować internetowo i tak tradycyjnie papierowo, ale kto może zagłosować? Mieszkańcy od którego roku życia?
3: Budżet obywatelski nie ogranicza nas wiekowo. Każdy może zagłosować bez względu na wiek. Może to być dziecko, młodzież, dorośli. Także to jest taka specyfika, że tutaj nie trzeba się legitymować dowodem osobistym, żeby móc oddać głos.
2: Kiedy poznamy te zwycięskie projekty?
3: My no, w listopadzie musimy dać zadania do budżetu, także tutaj no, jest kwestia policzenia wszystkich głosów, zweryfikowania poprawności ich oddania. Najdłużej oczywiście te papierowe, bo to trzeba wszystko wziąć, tak to powiem, do ręki. W systemie elektronicznym jest to szybciej i będziemy się starali jak najszybciej, żeby ogłosić te zwycięskie zadania do realizacji na przyszły rok.
2: To my w takim razie czekamy na to, które projekty zwyciężą, a ja przypomnę, że ze mną w studiu była Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Urzędu Miasta Kalisza. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Na ten temat Radio Centrum.
0: A ja dodam, że do rozmowy będzie jeszcze dzisiaj można wrócić na facebookowym profilu Radia Centrum.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 13. Jutro z kolei będzie okazja poznania lud. Wracamy punktualnie o godzinie 13, a w głośnikach Hold the Line i zespół Toto.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
3: Słuchasz Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu w tej chwili w okolicach 19 stopni, a temperatura, uwaga, jeszcze wzrośnie o stopień, maksymalnie 2 stopnie w górę. Zachmurzenie niewielkie, sporo słońca, bez opadów, słaby wiatr wieje z południowego wschodu. Ciśnienie dzisiaj powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Cagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski,
4: za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
3: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
5: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
3: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: I will stand by you, The Pretenders w Radio Centrum. 16 minut teraz już po godzinie 13, a tak się składa, że w październiku trwają cały czas akcje krwiodawstwa, te terenowe akcje krwiodawstwa, więc by podzielić się tym najcenniejszym lekiem, którego wyprodukować się nie da, o czym zawsze przypominamy, zachęcając do tego, by tą krwią się dzielić, to teraz tę krew można oddawać, no nie tylko wybierając się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, bo to centrum także często pojawia się w terenie. I tak oto jutro pojawi się w Pleszewie zespół szkół technicznych w Pleszewie, ulica Zielona 3. Tam akcja honorowego oddawania krwi od 8.20 do 13.30. A w kolejnych dniach również w naszym regionie takie akcje będą miały miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. Na przykład już pojutrze, już 9 października, czyli w piątek, ulica Kaliska 102, czyli przy McDonaldzie tamtejszym, taka akcja będzie prowadzona od godziny 15 do godziny 18, czyli już w tych godzinach popołudniowych. Tego samego dnia także w Kaliszu od rana zespół szkół numer 2, ulica Rzemieślnicza 6, od 8 rano do godziny 11. Zajrzyjcie na facebookowy profil Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Może gdzieś blisko was taka akcja trwa i bez zbędnego podróżowania, przemieszczania się czy wybierania się bezpośrednio do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa możecie tą krwią się podzielić.
1: Słuchasz Radia Centrum.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyrą.

0: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Koniec z ostrowskim rowerem miejskim. Ostrowski rower miejski kończy działalność. Do tematu wracamy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13:30.

0: A wiedziałaś, że początkowo tę piosenkę miał śpiewać Michael Jackson? Taka ciekawostka?
1: Naprawdę?
0: No tak, tak. Potem ci pokażę taką oryginalną wersję.
1: Niesamowite.
0: Sparodiowaliśmy Heizera właśnie. 13.30 na zegarach.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Koniec ostrowskiego roweru miejskiego. W tym serwisie także o święcie karpia w Przygodzicach, a w sporcie znakomity występ kaliskich wioślarzy.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Ostrowski rower miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
3: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
4: Uważamy, że spełni swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące, zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to to, że te rowery funkcjonują od 2017 roku i po prostu były zużyte.
3: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
4: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
3: Ostrowski rower miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
5: Przy stawie Dębnica Dolna w Dębnicy pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
1: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9, wstęp wolny. Znakomity występ kaliskich wioślarzy na długodystansowych mistrzostwach Polski w wioślarstwie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przywieźli z Rogoźna, gdzie po raz pierwszy odbyły się regaty tej rangi, złote i srebrne medale.
6: W miniony weekend jezioro Rogoźno stało się areną długodystansowych mistrzostw Polski w wioślarstwie oraz długodystansowych mistrzostw województwa wielkopolskiego. Zawodnicy rywalizowali na wymagającej trasie o długości 8 km w jedynkach, dwójkach, czwórkach kobiet i mężczyzn oraz konkurencjach juniorskich i masters. W regatach startowała cała krajowa czołówka wioślarska, m.in. z Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Gorzowa i oczywiście Kalisza. Wśród medalistów znaleźli się również reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Złote medale i mistrzowski tytuł w dwójce podwójnej juniorek wywalczyły Martyna Palot i Zuzanna Karczbuch, które z czasem 33 minuty i 38 sekund zdeklasowały rywalki. Po kolejne, tym razem srebrne krążki, sięgnęła kaliska osada juniorów w czwórce bez sternika w składzie Julian Kania, Dawid Krasnosielski, Aleks Gałęski i Antoni Ewiak. Tymczasem tuż za podium, na 4. miejscu, uplasowali się Adam Kornacki i Maciej Jasiński w dwójce bez sternika mężczyzn. Paweł Figiel, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14 jeszcze w tej godzinie Giełda Pracy.

0: Shape of You.
1: Reklama.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Pierwsze oferty pracy już dosłownie za moment, a później czas na rekomendacje telefoniczne. Przypominam zatem numer do studia to 88 400 106 i 4.

0: Oferta pracy.
1: Radio Centrum 106.4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz-reporter. Umowa o pracę. Więcej na
0: www.rc.fm
1: i na naszym profilu facebookowym.
0: Oferta pracy.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec, Bamberg lub Wunsdorf. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe, tiry, kategoria C plus E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473. Polska lub numer niemiecki plus 49 152 029 303 84.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Przypominam, że możecie dzwonić i bezpłatnie składać swoje rekomendacje jako osoby poszukujące pracy już teraz na antenie Radia Centrum. Numer do studia to 88 400.

0: Dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach.

0: Magię Świąt.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
4: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
5: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
6: Reklama.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Pogoda na dziś.
2: W Kaliszu dzisiaj sporo przejaśnień, nieco chmur, ale bez opadów. No i przede wszystkim ciepło, bo na termometrach w Kaliszu i w regionie nawet do 22 stopni. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu. Ciśnienie dzisiaj powoli spada.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę.
2: 14.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
4: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
6: O swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia, jedynego najkochańszego duszy.
4: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
7: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pąsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
4: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty teraz po godzinie 14:00.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: I uwaga, uwaga, telefony w dłoń, bo do wygrania podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Koncert odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. A ja już teraz przypominam numer telefonu do studia. Numer to 88 400 106 i 4. I odbieram już pierwszy telefon. Kto jako pierwszy się do nas dodzwonił? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
2: Agnieszka.
1: Cześć Agnieszko, witam cię serdecznie. Agnieszko, a ty skąd do nas dzwonisz?
2: Z Kalisza.
1: Agnieszka z Kalisza, dobrze. Chętnie wybierzesz się na taki koncert?
2: Bardzo, już raz tutaj od państwa wygrałam, także tak polowałam na te bilety.
1: A, żeby teraz na taki koncert się wybrać z kolei. No dobra, no to byłaś czujna, dodzwoniłaś się pierwsza, no to próbujemy. Mam konkursowe pytanie, jesteś na nie gotowa?
2: No tak,
1: może brzmieć troszeczkę jak, troszkę takie skomplikowane, ale jak się dobrze zastanowisz, to myślę, nie będzie problemu żadnego. No skoro 10 tenorów wystąpi na scenie, to ja bardziej chciałbym zapytać o taką sytuację, gdzie na przykład jeden tenor na scenie się pojawia. Jak nazywa się solowy utwór wokalny, często w operze spotykany, podkreślę, solowy, śpiewany przez jedną osobę? Czy to jest A, aria, B, duet, C, marsz, czy D, symfonia? Jak myślisz?
2: Myślę, że odpowiedź A.
1: Że A, aria, że to wystarczy jeden tenor albo jakiś inny głos, sopran, alt i taką arię może wykonać, tak?
2: Tak, myślę, że...
1: No dobra, że taka pierwsza myśl i to jest ostateczna odpowiedź, tak?
2: No tak, niech pan tutaj podpowie, czy to było prawda, czy nie.
1: Nie mogę podpowiadać, nie mogę. Mogę zrobić pół na pół jak u Huberta Urbańskiego na przykład, jak masz ochotę.
2: Tak, dobrze.
1: Tak?
2: Aria.
1: Dobra, no to robimy, sprawdzamy, okej. Radio Centrum. No pewnie, troszkę trzymałem cię w niepewności i trochę chciałem podpuścić dla zabawy, ale oczywiście, że od początku wiedziałaś, znałaś prawidłową odpowiedź, więc jak najbardziej podwójne zaproszenie ci się należy, więc kogoś możesz na ten koncert nawet ze sobą zabrać, jeśli będziesz miała ochotę. A powiedz, jak ci tam mija to środowe popołudnie?
2: Dziękuję, już po pracy, po obiedzie.
1: Tak? Już po pracy, no to fajnie, po pracy, tak. Po obiedzie, to teraz spokojne popołudnie, tak? I planowanie tak. Na przykład weekendu już nadchodzącego. Na koncert jeszcze troszkę poczekasz, bo dopiero 5 listopada, więc śmiało możesz sobie w kalendarzu tę datę wpisać. Możesz kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę teraz jeszcze.
2: Pozdrawiam swoją córeczkę, męża, no i wszystkich słuchaczy i pana prowadzącego.
1: Dziękuję serdecznie, no to w takim razie udanego popołudnia ci życzę i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: 14.30 na...
1: Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o doradcy prezydenta z Pleszewa, nietypowym kurniku, który stanął w Kaliszu, a w sporcie Kalisz kontra Elbląg.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
3: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał reprezentować interesy mniejszych samorządów i wspierać dialog między władzami centralnymi a lokalnymi. Jego zdaniem udział w pracach Rady to także szansa na przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców Pleszewa oraz innych mniejszych miejscowości. W najbliższym czasie Rada ma się zająć m.in. gospodarką odpadami, systemem kaucyjnym oraz funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zaczęło się od materiału, igły i nici. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
4: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
5: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
6: Jest to zakup kur, uczymy jak hodować kurki, uczymy jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Przykład w Ankazuabu robimy bułeczki, bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Alojza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
7: Najlepsze to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę. Trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
8: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność. Ogromną radość sprawiało im wymyślanie, w jaki sposób stworzą te kury.
2: Wyjaśniły Radio Centrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin. Szczypiorno Kalisz walczy o kolejne ligowe punkty. W sobotę drużyna podejmie w domowym meczu Energę Start Elbląg. Gospodynie po trzech meczach mają 3 punkty zdobyte w meczu z SPR Sośnicą Gliwice. Po drugiej stronie stanie Energa Start Elbląg, która w 4 spotkaniach zdobyła 6 punktów, pokonując zespół z Radomia i Galiczanka Lwów, dzięki czemu plasują się w górnej części tabeli. Zespół Szczypiorna Kalisz chce wykorzystać przewagę własnego parkietu i dopisać do swojego dorobku kolejne punkty. Początek meczu w sobotę, 10 października. O 18:00 wstęp do Kalisz Areny jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja. Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne. Bro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Śmiało tak mógłby się rozpoczynać jakiś straszny film katastroficzny. Gdzieś głęboko w Rosji, dajmy na to w Irkucku, ktoś upuszcza próbówkę z bardzo, bardzo niebezpiecznym wirusem. No i tak się dzieje, słuchajcie, w Rosji całkiem na serio. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku, a WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. My do tematu wrócimy już o godzinie 15:00.

0: muzyka.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj do 22 stopni i tyle właściwie już praktycznie mamy na słupkach rtęci. Dodatkowo zachmurzenie częściowe, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
5: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
4: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
6: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
4: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu. No tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
4: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już tylko 3 minuty po godzinie 15 i w głośnikach kwiat jabłoni.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki!
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy!
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
4: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Reklama.

0: Jak wiecie, pewnie znacie jesień i pogodę jesienną na tyle, że możemy śmiało podzielić tę jesień na dwie kategorie. Złota, polska jesień, ta piękna, ta ze słonecznym niebem, błękitnym niebem, gdzie jest ciepło i przyjemnie. No i taka pogoda, która rozpieszcza nas już od wielu dni, cały czas nam towarzyszy, ale ma się skończyć i to lada chwila. No i tak naprawdę te 20 stopni na termometrach, no to słuchajcie, tylko właściwie jeszcze dziś i jutro, bo od piątku nagła zmiana frontu. No i wtedy czeka nas już ta druga odsłona jesieni, jej ciemniejsze oblicze, bardziej szare oblicze nawet bym powiedział, bo będzie zdecydowanie chłodniej, będą pojawiać się opady deszczu. No i tak już piątek, sobota, niedziela, wtedy na termometrach w okolicach 14 stopni. No i patrząc na prognozę pogody długoterminowe, to już 20 stopni w tym roku na termometrach na pewno nie zobaczymy. W kolejnym tygodniu temperatury będą wahać się od 12 do maksymalnie w czwartek. Ma być najcieplej wtedy do 16 stopni, ale to będzie taki absolutny maks. Raczej możemy spodziewać się temperatur w najbliższych dniach właśnie na poziomie kilkunastu stopni.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
0: A, że jesień potrafi też być magiczna, to w głośnikach Kind of Magic, zespół Queen.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
5: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
6: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę.

0: tak oto zbliżamy się już do godziny 15.30. To jest czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będzie remont kultowego obiektu w Liskowie. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o kolejnym jazzowym koncercie w Pleszewie, a w sporcie zaprezentują się nie na boisku, a w kinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od miejsca, w którym kiedyś robiono zakupy, do nowoczesnego centrum gminy. Taką przemianę przejdzie dawny dom handlowy w Liskowie. Samorząd wyłonił już wykonawcę rewitalizacji obiektu i podpisał umowę na realizację prac. Inwestycja pochłonie około 10 milionów złotych, a większość to pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Projekt modernizacji oraz wizualizację wykonała firma z Kalisza, a remont przeprowadzi wyłoniona w konkursie firma z Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób historia dawnego domu handlowego w Liskowie będzie miała kolejny rozdział. Po kompleksowej przebudowie budynek zmieni swoją funkcję i stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zarówno załatwić sprawy urzędowe, jak i skorzystać z oferty społecznej czy rekreacyjnej. Do obiektu przeniosą się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstanie również Centrum Aktywności Społecznej i Integracji przeznaczone na spotkania, warsztaty i wydarzenia. Jedną z nowości atrakcji będzie kręgielnia, a w budynku znajdzie się także pracownia rękodzieła. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko funkcji. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany, ocieplony, zyska nowe instalacje, okna i drzwi oraz odnawialne źródła energii. Zostanie również pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. W ten sposób dawny obiekt handlowy ma stać się nowoczesnym, dostępnym dla wszystkich centrum życia gminy. Kompleksowa rewitalizacja i zmiana funkcji opuszczonego ponad 50-letniego budynku handlowo-usługowego w centrum Liskowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Confusion Project to typowe jazzowe trio wychodzące poza konwencjonalne patrzenie na ten gatunek i wykorzystujące cały wachlarz brzmień i stylistyk muzycznych. I wszystko to zaprezentują w czasie kolejnego koncertu z cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie, który tradycyjnie odbędzie się w czwartek.
4: Celem w czwartki, żeby to takie było mało inwazyjne, szanując też naszą publiczność, która jak z obserwacji widzimy, weekend lubi mieć dla siebie, albo też na poważniejsze, duże projekty, na które trzeba wyjeżdżać po prostu i budować sobie jakąś tam przestrzeń wycieczkową.
2: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Confusion Project z jazzowej stacji w Pleszewie odjedzie w ten czwartek, 8 października o 19:00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym cyklu jest Radio Centrum. Zanim zagrają w swojej hali o pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością, zaprezentują się w kinie. Mowa o koszykarskiej drużynie Tasomik z Rosiek Stali Ostrów, która w piątek o 18:30 spotka się z kibicami na oficjalnej prezentacji.
5: Stalówka Cinema Night. Pod takim hasłem odbędzie się prezentacja koszykarskiej drużyny z Ostrowa na sezon 2026-27. Żółto-niebiescy po udanej inauguracji rozgrywek w Lublinie, gdzie wygrali po dogrywce, zanim w poniedziałkowy wieczór zagrają we własnej hali, spotkają się z kibicami w kinie Helios. W piątek o 18:30 początek prezentacji. Klub dla kibiców przygotował 150 bezpłatnych wejściówek. Kto pierwszy, ten lepszy. Wejściówki maksymalnie dwie na osobę dostępne będą w biurze klubu przy ulicy Kusocińskiego 1 w środę od 15 do 18 oraz w czwartek od 13 do 16. Oczywiście do wyczerpania puli. Prezentacja będzie przed smakiem tego, co fanów stalówki czeka w poniedziałek 12 października, kiedy to o 19 Tasomik z Rosiek Stal zagra w Ostrowie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych w ramach drugiej kolejki PGE Basket Ligi. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Spory ruch, godziny szczytu trwają w Ostrowie Wielkopolskim Centrum, Raszkowska. Tutaj całkiem duży ruch w Kaliszu. W tej chwili m.in. ulica Częstochowska przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza na szlaku bocznowym. Także przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza ten ruch zdecydowanie większy. Górnośląska, czy chociażby Aleja Wojska Polskiego. Miejscami trzeba odrobinę dłużej postać, czy to przed skrzyżowaniem z Poznańską, czy to przy dojeździe do skrzyżowania ze Stawiszyńską. O tej porze w takich miejscach musimy stracić kilka minut na trasie, to jest pewne. Takim miejscem na pewno też jest droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj te prace drogowe cały czas postępują, remont i do tego mamy oczywiście ruch wahadłowy. Mamy także prace drogowe w samym Kaliszu. Tutaj między innymi mamy zamknięty odcinek ulicy Dobrzeckiej od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Mamy także remont na ulicy Skalmierzyckiej. Przypomnijmy, że w Ostrowie z kolei remont na ulicy Wrocławskiej, także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Napotkacie na pracę i na ruch wahadłowy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Wiadomo już, ile zapłacimy jutro za paliwo. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw i tak oto jutro 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 83 grosze. Benzyna ta 9,8 7 zł 71 groszy, a olej napędowy 7 zł i 74 grosze za litr, a to oznacza, że można wstrzymać się w sumie z tankowaniem do jutra, bo kilka groszy będzie taniej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No chyba, że macie rezerwę, wiecie, no to za kilka groszy nie warto ryzykować.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Julia Wieniawa pochwaliła się właśnie, że ma 27 lat w swojej piosence. To spóźnione wszystkiego najlepszego, swoją drogą piękny wiek.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: A na pewno takim prezentem dla Julii Wieniawy byłoby, gdyby wskoczyła na naszą radiową listę przebojów, bo w propozycjach ten utwór się znajduje, ja przypomnę, utwory na rc.fm. A co przed nami na antenie Radio Centrum? Andrea Bocelli, David Guetta, czyli DNA, More Than a Game. Utwór, który towarzyszył minionym mistrzostwom świata w piłce nożnej. A propos piłki nożnej, to dobre wiadomości docierają do nas, jeśli chodzi o drużynę U21. Ci młodsi piłkarze mają sporo szczęścia, kwalifikując się na Euro. I to bez baraży może się to udać. Jako że Grecy swój mecz wygrali tylko 1-0, no to braknie im tych punktów. No i właśnie się stało. Podopieczni Brzęczka mają swój upragniony awans. Trochę matematyki w tym było potrzeba, jak zwykle, ale ważne, że się udało. A

0: szczęście. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał Dawid K. Jakie to zarzuty posłuchamy już o godzinie 16. Będzie także o nauczycielu roku 2020.

0: 26.
1: Reklama.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
4: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50%.
5: A codziennie wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Reklama.
6: Hej, Fonsi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W regionie na termometrach dziś nawet do 22 stopni. Częściowe zachmurzenie, ale bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z południowego wschodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj w regionie spada. W tej chwili na barometrach mamy 1015 hektopaskali. No i z taką przyjemną i ciepłą pogodą będziemy mieć do czynienia jeszcze tylko dziś i jutro, a później zdecydowane ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 16.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
2: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
1: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
0: Kursy walut.
4: Euro teraz 4,38 groszy, dolar amerykański 3,91 groszy, frank szwajcarski 4,71 groszy, a funt brytyjski w tej chwili to 5,17 groszy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Prawie 5 minut po godzinie 16, my gramy dalej. Lady Punk w głośnikach o kursie rubla śpiewają. Mniej niż zero w głośnikach. Maja w kolejce freestyler. Będzie także cała masa idealnej muzyki na udane. Będzie także cała masa

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
3: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139. Tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Do Pleszewskiej Zajezdni Kultury. Tam dziać się będzie znów sporo i znów na jazzowo w zupełności. Oczywiście Confusion Project, typowe jazzowe brzmienie, trio wychodzące nawet poza konwencjonalne patrzenie na ten gatunek i wykorzystujące cały wachlarz brzmień i stylistyk muzycznych. Zespół działa od 2013 roku. Ma bogatą karierę. Od tego czasu koncertuje, jest doceniany przez publiczność, jest doceniany przez krytyków. No i Confusion Project z jazzowej stacji w Pleszewie odjedzie już jutro, już 8 października o godzinie 19. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum, a więcej informacji na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Takiemu zadaniu nie podołałby pewnie nawet najbardziej wprawiony Kalisza. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak można pomóc, koniecznie zostańcie z nami, bo szczegóły tego tematu już niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu, z południowej Wielkopolski, z Kalisza, już o godzinie 16.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert 10 tenorów,

0: 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: czas już teraz na kolejną porcję informacji z regionu. Na zegarach 16:30 i teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrzeba 100 kg ryb. Po co? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie o ostatnim akordzie festiwalu Organy Wielkopolski, a w sporcie co dalej z Gapińskim.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację Hops z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
4: Chciałem wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą wigilię. Zbieramy produkty, pcharzem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
2: Powiedział Radio Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 Kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.kaliszan.org

0: rc.fm.
1: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9. a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
2: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę, oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
1: Powtórek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. Przyszedł do Ostrowa jako trener młodzieży, a pod koniec maja zastąpił Tomasza Bajerskiego i poprowadził pierwszy zespół Munfin Magnusa Ostrów. Mowa o Tomaszu Gapińskim, który jako trener debiutant w trudnych okolicznościach utrzymał drużynę w Metal Kass drugiej Ekstralidze. Po meczu w Pile, wciąż posiadający licencję żużlowca, trener pytany był o przyszłość w Ostrowie. Rozmowy były, ale nic jeszcze nie jest przesądzone, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński.
3: Były wcześniej, ale jakby, no zobaczymy. Na razie jestem do końca grudnia, co się wydarzy. To nie wiem, czy zarząd, czy sponsorzy, czy kibice są z mojej pracy zadowoleni. Był to dla mnie ciężki okres, nie wiadomo, kiedy się wygrywa, no to jest fajnie, tak? Są wszyscy kibicują, wszyscy klepią, a jak przegrywamy, to jak to się mówi, nie ma nikogo, tak? I jak próbowaliśmy to skleić, poskładać, no na szczęście się udało, tak? No mówię, koniec końców, jakby mamy to utrzymanie, to jest najważniejsze.
1: 7. miejsce w sezonie 2026 na pewno nie było szczytem oczekiwań w Ostrowie, ale ostatecznie Munfin Magnus uratował się przed katastrofą i spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Na wnioski i przemyślenia, a pewnie także ocenę personalną, przyjdzie czas zaraz po niedzielnym 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który zakończy sezon 2026.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Informacje dla kierowców.
8: Godziny szczytu na drogach Kalisza i regionu. Ciąg dalszy, spory ruch w dalszym ciągu w okolicach Ronda Ptolemeusza, także na Górnośląskiej czy na Alei Wojska Polskiego. Przy tych głównych skrzyżowaniach najważniejszych, najtłoczniejszych, takich jak skrzyżowanie ze Stawiszyńską czy Poznańską. Duży ruch jeszcze w okolicach Ronda Ptolemeusza, odcinek Podmiejska do Ronda Dobrzec. A samo Rondo Dobrzec w tej chwili to rondo, które odcina już drogę ulicą Dobrzecką aż do skrzyżowania z ulicą Szapocznikow, więc tutaj kierowcy, pamiętajcie o tych zmianach w organizacji ruchu związanych z trwającymi pracami drogowymi. Jakie jeszcze prace na kierowców czekają poza Dobrzecką? Także z Kalmierzycka, od Polnej do ulicy Nowy Świat wraz z odcinkiem handlowej do Skalmierzyckiej od Ostrowskiej. Mamy także pracę w Opatówku i na trasie do Opatówka. Droga krajowa numer 12, wahadło, ograniczenie prędkości, wciąż dużo się tam dzieje. Dalej mamy pracę w Ostrowie, a to prace na ulicy Wrocławskiej, które potrwają kilka miesięcy, a wyjeżdżając z Ostrowa w kierunku Krotoszyna także na pracę i na ruch wahadłowy możecie napotkać. Przypomnę, że jeszcze postępują prace także na drodze wojewódzkiej 470, budowa infrastruktury pieszej między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę, a także na pracę można napotkać na trasie S11, a także przypomnijmy, że w samym Kaliszu mamy także pracę na ulicy Romańskiej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Dziecko na rowerze przestanie być już pieszym w świetle prawa. Szykują się bardzo duże zmiany przepisów. Rządowy projekt zakłada, że dziecko jadące rowerem przestanie być traktowane jak piesze i zyska status kierującego pojazdem, co ujednolici przepisy dla wszystkich. A wiek osoby nadzorującej nieletniego rowerzysty zostanie obniżony z 18 na 16 lat.
4: Prowadzisz?

0: Najnowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy! 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyki.
1: Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki.
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
5: Reklama.

0: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Bardzo ważny, bardzo głośny dziś temat ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Jak te zdarzenia komentuje wojewoda mazowiecki, jak o całym zajściu mówią uczniowie. O tym posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata na antenie Radia Centrum już o godzinie 17.00.

0: Beautiful Life od Ace of Base na antenie Radia Centrum. Ja mam nadzieję, że wasze życie właśnie jest takie beautiful, takie jak pogoda dzisiaj jest beautiful, jak i mam nadzieję, że wasze popołudnie też będzie w pełni beautiful. Z muzyką na antenie Radia Centrum szanse ku temu rosną, a po godzinie 17 grać będzie dla was już Karolina Romke. A ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, życzę udanego popołudnia, a za moment jeszcze na pożegnanie Cyndi Lauper w głośnikach.
1: Reklama.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie dzisiaj kolejny słoneczny dzień. Bardzo miło, chociaż temperatura już powoli spada, to na razie jeszcze na wysokości 20 stopni. Wiatr z południowego wschodu. Na razie słabe, ciśnienie stabilne, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
3: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
5: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
3: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
7: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
3: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu ePetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł.
1: Radio Centrum.

7 minut po godzinie 17, same siódemki, czyli sporo szczęścia. Do tego jeszcze dorzucę na moje szczęście kawałek Keiry i Karolina Remka z tej strony mikrofonu. Środa, 7 października w kalendarzu, no proszę. Nie ma to jak zacząć dzień z samymi szczęśliwymi siódemkami. Życzę wam dużo szczęścia, oczywiście nie tylko z okazji siódemek, ale w ogóle niech wam się darzy dobrze. No i zapraszam, jesteśmy razem do 23:00.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
0: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się

Środa 7 października, o tym już wiecie od samego rana. W kwestiach związanych ze świętami to szybkie przypomnienie, bo być może wśród Was są osoby, które jeszcze nie wiedziały. Więc bardzo proszę, Dzień Efektywności Energetycznej, tak się ładnie święto nazywa. Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej trwa cały czas, więc można obserwować, można poczytać trochę nowinek i oczywiście ja też coś tam raz kiedyś Wam z tego działu przemycę. Z przyjemnych rzeczy, dzisiaj mamy Dzień Wanny, więc chyba wiecie, jak zaplanować sobie wieczór. A nie ma nic przyjemniejszego od właśnie kąpieli, takiej bardzo aromatycznej, z pianą, może ze świeczkami, może do tego lampka czegoś, jeszcze jakaś książka. No chyba, że wanny nie ma, no to wtedy pod prysznicem, ale jakoś tam można będzie pokombinować. Dacie radę, wierzę w Was, a później otulić się w duży, ciepły, bawełniany ręcznik, bo dzisiaj mamy także Światowy Dzień Bawełny. Fajnie jest, żeby też zwracać uwagę na metki. Niektórzy się śmieją, że ani sklep odzieżowy, ani spożywczy to nie biblioteka, ale jednak dobrze jest wiedzieć, co w siebie wrzucamy i co narzucamy na siebie. Myślę, że warto również w tym kierunku poświętować i tak w kwestii tego Światowego Dnia Bawełny również. No dobrze, to wracam do muzyki. Już teraz 18 minut po 17. Radio C.

0: Ogłoszenie.
1: Radio Centrum 106,4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
5: Pasja, talent, miłość do jazzu.
6: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
6: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
8: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
3: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
4: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.

0: pokój numer 8 korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: I do takiego grania dzisiaj wrócimy, zwłaszcza wieczorową porą. Tymczasem zbliża się 17.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Koniec ostrowskiego roweru miejskiego. W tym serwisie także o święcie karpia w Przygodzicach, a w sporcie znakomity występ kaliskich wioślarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Ostrowski rower miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
4: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
5: Uważamy, że spełni swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące, zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to to, że te rowery funkcjonują od 2018 roku i po prostu były zużyte.
4: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
5: Rowery zostały odsprzedane w firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
4: Ostrowski rower miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
6: Przystawię Dębnica Dolna w Dębnicy, pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
3: Powiedział Radio Centrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9. Wstęp wolny. Znakomity występ kaliskich wioślarzy na długodystansowych mistrzostwach Polski w wioślarstwie. Reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przywieźli z Rogoźna, gdzie po raz pierwszy odbyły się regaty tej rangi, złote i srebrne medale.
7: W miniony weekend jezioro Rogoźno stało się areną długodystansowych mistrzostw Polski w wioślarstwie oraz długodystansowych mistrzostw województwa wielkopolskiego. Zawodnicy rywalizowali na wymagającej trasie o długości 8 km w jedynkach, dwójkach, czwórkach kobiet i mężczyzn oraz konkurencjach juniorskich i masters. W regatach startowała cała krajowa czołówka wioślarska, m.in. z Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, Gorzowa i oczywiście Kalisza. Wśród medalistów znaleźli się również reprezentanci Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Złote medale i mistrzowski tytuł w dwójce podwójnej juniorek wywalczyły Martyna Palot i Zuzanna Karczbuch, które z czasem 33 minuty i 38 sekund zdeklasowały rywalki. Po kolejne, tym razem srebrne krążki, sięgnęła Kaliska Osada Juniorów w czwórce bez sternika w składzie Julian Kania, Dawid Krasnosielski, Aleks Gałęski i Antoni Ewiak. Tymczasem tuż za podium na 4. miejscu uplasowali się Adam Kornacki i Maciej Jasiński w dwójce bez sternika mężczyzn. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
10: Informacje dla kierowców.
2: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem ruszamy w trasę. W tej trasie ruch jest nieco większy, ale i tak już jest całkiem nieźle w porównaniu do dwóch poprzednich godzin, więc można jechać. Na waszych drogach oczywiście kwestie związane z remontami. Jeżeli chodzi o Kalisz, to pamiętajcie o przebudowie ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Remont z Kalmierzyckiej także trwa. No i droga krajowa 12 to Kalisz-Batówek, gdzie w Zdunach dzieje się najwięcej. Pamiętajcie, że mamy całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulicy Kościelnej i Jana Pawła II w Zdunach właśnie do dojazdu do Kalisza. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont ulicy Wrocławskiej i dalej jadąc za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, droga krajowa 36. Tu także ruch wahadłowy, utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna, również sygnalizacja świetlna kilka razy. No i wojewódzka 470, tutaj między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę, ruch miejscami kierowany jest w ciągu dnia przez robotników.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Rejestracja auta bez wizyty w urzędzie? No będzie możliwe. Wystarczy telefon i wystarczy internet. Takie plany już na kolejny rok. Wówczas ma się to zmienić. Wniosek będzie można wysłać przez internet. Właśnie nowe przepisy obejmą także wymianę danych o autach sprowadzanych z państw Unii Europejskiej. Papierowy formularz przestanie być jedyną drogą do rejestracji samochodu. To informacja, że od 18 stycznia właśnie przyszłego roku będzie można złożyć w pełni elektroniczny wniosek. Wcześniej administracja musi stosować oczywiście systemy informatyczne do obsługi nowej usługi. Dla właściciela auto oznacza to mniej spraw do załatwienia bezpośrednio w Wydziale Komunikacji.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: 24 minuty do godziny 18:00.

0: Dom. Reklama.
1: GAK, grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

ATB Not Alone i wy też pamiętajcie, że nie jesteście sami. Z wami jest muzyka na 106.4. Na nas zawsze możecie liczyć, oprócz muzyki oczywiście my jako prezenterzy raz kiedyś coś tam wam powiemy, żeby wam humor poprawić. No i mam nadzieję, że to działa. A dzisiaj mam nadzieję, że także zadziałają wasze życzenia i wy będziecie też pamiętać o tych, którzy dzisiaj świętują. No taką wczesno-wieczorową porą czy późno-popołudniową, sami sobie wybierzcie. Warto też do nich zadzwonić. Na pewno będzie im bardzo miło, a może gdzieś wyrwać jeszcze na jakiś przyjemny spacer. Imieniny dzisiaj ma Amalia, August, do tego Bianka i Blanka, bardzo przyjemne imiona. Justyna, Marek, Maria i Mateusz, Mirella, Mirella przez 2L, pamiętajcie, to też jest różnica, Sergiusz, Stefan i Tekla. Wszystkiego co najlepsze także ode mnie i także upominek muzyczny, a myślę, że ten wam się spodoba. Dużo szczęścia, o tym szczęściu śpiewa także Pharrell Williams, Happy.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości i w nich znów o kwestiach związanych z maksymalnymi cenami paliw, ale także o pewnym odkryciu, które zmienia sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Szczegóły już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Group.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jak tam sytuacja jutro? Już sprawdzam dla Was, czy jutro też kolejny dzień, gdzie będzie cieplej. No, temperatura będzie nam się zmieniać, ale jutro także po południu zobaczymy 22 stopnie. Od samego rana jeszcze rześko, bo 10 wiatr z południa. Przez większość dnia będzie wiał słabo, później zmieni kierunek. Na barometrach od rana zobaczymy 1007 hektopaskali. Biomat będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
3: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
5: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
3: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
6: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
3: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej, maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
7: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
3: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
9: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Iga Świątek. Świątek 6-3. 28 winnerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3-6-3 pokonała Coco Gauff.
8: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Kateriną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6-1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki w Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie ma. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie się działo dużo fajnych rzeczy dla tych, którzy uwielbiają biegać, zwłaszcza i przebywać się także w przemiłych okolicznościach przyrody. A jest nam bardzo miło poinformować, że właśnie 8 listopada z takiej okazji, jaką jest Bieg Chrystowskich Pałacu Tłokinia, Bieg dla Niepodległości, będziemy oficjalnym partnerem medialnym tego wydarzenia, właśnie Radio Centrum 106.4. Będziemy tam na miejscu i nasze studio live. Wy możecie zapisywać się na bieg już teraz, bo dostępność pakietów startowych kurczy się powoli na stronie biegchrystowskich.pl, więc pamiętajcie, 8 listopada Bieg Chrystowskich Pałac Tłokinia dla Niepodległości i nas zobaczycie także na miejscu w naszym studiu na żywo.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Hungry Eyes, czyli film, który uwielbiacie, który pewnie widzieliście nieraz, Dirty Dancing, a to oczywiście Eric Carman, tu muzycznie, nie filmowo. Czas na małą przerwę w muzyce, bo 18.30, więc kolejne wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o doradcy prezydenta z Pleszewa, nietypowym kurniku, który stanął w Kaliszu, a w sporcie Kalisz kontra Elbląg.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
3: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał reprezentować interesy mniejszych samorządów i wspierać dialog między władzami centralnymi a lokalnymi. Jego zdaniem udział w pracach Rady to także szansa na przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców Pleszewa oraz innych mniejszych miejscowości. W najbliższym czasie Rada ma się zająć m.in. gospodarką odpadami, systemem kaucyjnym oraz funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Zaczęło się od materiału, igły i nici. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
4: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
5: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
6: Jest to zakup kur. Uczymy, jak hodować kurki. Uczymy, jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Przykład Wanka z Łabu, robimy bułeczki. Bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
2: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Aloiza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
7: Najlepsza to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę, bo trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
8: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność, ogromną radość sprawiało im myślanie, w jaki sposób stworzą te kury.
2: Wyjaśniły Radiocentrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin. Szczypiorno Kalisz walczy o kolejne ligowe punkty. W sobotę drużyna podejmie w domowym meczu Energę Start Elbląg. Gospodynie po trzech meczach mają 3 punkty zdobyte w meczu z SPR Sośnicą Gliwice. Po drugiej stronie stanie Energa Start Elbląg, która w 4 spotkaniach zdobyła 6 punktów, pokonując zespół z Radomia i Galiczankę Lwów, dzięki czemu plasują się w górnej części tabeli. Zespół Szczypiorna Kalisz chce wykorzystać przewagę własnego parkietu i dopisać do swojego dorobku kolejne punkty. Początek meczu w sobotę, 10 października o 18:00. Wstęp do Kalisz Areny jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 19:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.

15 minut pozostało do godziny 19 wieczorową porą. Już nam słońce ucieka nieco szybciej, ale wieczór to ten, który lubicie, taki, gdzie można się już zaszyć pod kocem. Co prawda jeszcze w ciągu dnia jest całkiem przyjemnie, jeszcze ta jesień się nie rozkręciła na tą mroczną, deszczową, jeszcze za spokojem. Dzisiaj słońce zaszło już o godzinie 18, więc coraz szybciej robi się ciemno. Pamiętajcie o tym również na drogach. Przypominam wam o odblaskach. Trzeba być widocznym. Również piesi, rowerzyści i każdy uczestnik ruchu drogowego. To ważne. Zwłaszcza, że jesień też czasami wprawia nas w taki nastrój, gdzie to skupienie może być nieco rozproszone. W kwestiach pogodowych pamiętajcie, że jutro też jeszcze będzie powyżej 20 stopni. Będzie jeszcze przyjemnie. A jeżeli chodzi o kolejne dni, no cóż, powoli nam będzie temperatura spadać, ale spokojnie będzie jeszcze dużo słońca. Niestety okres grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Czy nam się to podoba, czy nie, trzeba będzie już uruchomić. No ale na razie mam nadzieję, że ciepło w was i w kwestiach związanych ze słońcem jeszcze trochę promieni będzie można wyrwać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W następnych informacjach temat rat kredytów, które na razie nie wzrosną, tak uspokaja rząd, a także o największym polskim mieście bez kolei pasażerskiej. Być może to się zmieni. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 19.
0: Reklama. Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
2: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
3: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku. Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny dzień, który będzie bardzo przyjemnym dniem i to będzie też taki czas, gdzie temperatura sięgnie 20 kilku kresek, bo jutro maksymalnie do 23 nawet miejscami. Ma być nieco więcej chmur, ale na razie ponoć bez opadów. Wiatr drena z południa słaby. W ciągu dnia nieco przyspieszy od samego rana ciśnienie na wysokości 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku. Pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
4: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
3: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
4: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
3: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowej.

0: zainteresowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
1: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
0: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
3: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
4: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
3: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
5: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
3: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
2: Elise Mertens będzie rywalką Iggy Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski.
6: Wolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie do samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
2: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Saint-Cours pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoz Roglicz. Michał Kwiatkowski był 24.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139, tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

0: No i mam dla Was konkurs, właściwie to będzie podwójne zaproszenie na koncert 10 aż tenorów. 10 głosów na jednej scenie. Ten koncert odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu oczywiście. A żeby zdobyć to podwójne zaproszenie, wystarczy do mnie zadzwonić już teraz 88 400 106 i 4. Czekam na Wasze telefony.
1: Reklama.
2: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
3: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
2: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
3: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
2: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Reklama.
0: No i słowo się rzekło, że konkurs jest i że będzie o śpiewaniu. On się już boi, że będzie musiał śpiewać, ale ja uspokoiłam, że nie. Na antenie Radia Centrum również Sławek. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: A co to za strach, Sławku, przed śpiewaniem? Nie lubisz śpiewać, czy co? Czy wolisz słuchać, rozumiem?
5: Tak, wolę słuchać. No mój imiennik chyba dobrze śpiewa, ja no niestety nie mam takiego daru.
0: Jesteś pewien, że twój imiennik potrafi dobrze śpiewać? Ja mam tutaj różne powody do tego, żeby powątpiewać, ale dobrze. Sławku, tutaj nie na twojego imiennika, chociaż nie wiem, będzie 10 tenorów, więc może któryś z nich jest twoim imiennikiem. Nigdy nie wiadomo, no trzeba by było ich zapytać. No ale ja mam dla ciebie zaproszenie na koncert właśnie 10 tenorów, który odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. A skoro podwójne, to czy ty już wiesz, kogo będziesz chciał ze sobą zabrać?
5: Tak, oczywiście, żonę.
0: Małżonka. Małżonka jak ma na imię?
5: Jolanta.
0: No to Jola, pozdrawiam serdecznie. Sławku, ale ze mną bywa różnie. Raz, że tak powiem, tak od ręki, ale dzisiaj jakoś tak wieczorową porą naszło mnie na to, żeby zadać ci pytanie, ale spokojnie, będą podpowiedzi, więc myślę, że sobie poradzisz. Jesteś gotowy?
5: Tak.
0: No dobrze, no to pytanie brzmi, który z głosów jest najniższym głosem męskim? Czy jest to kontratenor, baryton, czy może bas? Jak myślisz? Co ci podpowiada serducho? Kontratenor, baryton, czy bas?
5: No w gitarach najniższym tonem to chyba jest bas.
0: Mm-hmm.
5: A w głosach
0: mm-hmm.
5: Też bym jakoś tak tą stronę skierował.
0: Też byś poszedł w tym kierunku. No to co, sprawdzamy? Sławku, jesteś pewien?
5: Tak, no sprawdzimy. No,
0: no to sprawdźmy. No oczywiście, oczywiście. Jest, wszystko się zgadza. Oczywiście wygrałeś podwójne zaproszenie. Mam nadzieję, że będziesz się bawił przednio i być może, wiesz, tak dasz się porwać muzyce, że też zaśpiewasz. A teraz możesz już nie śpiewająco, no chyba, że coś cię natchnęło, ale pozdrawiać. Antena twoja.
5: Nie chciałbym odstraszyć słuchaczy, także słuchaczy pozdrawiam.

0: 19.30, czas na kolejne wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrzeba 100 kg ryb. Po co? Za chwilę szczegóły. W tym serwisie o ostatnim akordzie festiwalu Organy Wielkopolski, a w sporcie co dalej z Gapińskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację Hops z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
3: Chciałem wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą wigilię. Zbieramy produkty, pchaczem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
2: Powiedział Radio Centrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespole Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9., a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
4: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę, oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
2: Powiedziała Radio Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertu. Początek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. Przyszedł do Ostrowa jako trener młodzieży, a pod koniec maja zastąpił Tomasza Bajerskiego i poprowadził pierwszy zespół Munfin Magnusa Ostrów. Mowa o Tomaszu Gapińskim, który jako trener debiutant w trudnych okolicznościach utrzymał drużynę w Metal Kass drugiej Ekstralidze. Po meczu w Pile, wciąż posiadający licencję żużlowca, trener pytany był o przyszłość w Ostrowie. Rozmowy były, ale nic jeszcze nie jest przesądzone, powiedział Radio Centrum Tomasz Gapiński.
5: Były wcześniej, ale jakby, no zobaczymy. Na razie jestem do końca grudnia, co się wydarzy. To nie wiem, czy zarząd, czy sponsorzy, czy kibice są z mojej pracy zadowoleni. Był to dla mnie ciężki okres, nie wiadomo, kiedy się wygrywa, no to jest fajnie, tak? Są wszyscy kibicują, wszyscy klepią, a jak przegrywamy, to jak to się mówi, nie ma nikogo, tak? I jak próbowaliśmy to skleić, poskładać, no na szczęście się udało, tak? No mówię, koniec końców, jakby mamy to utrzymanie, to jest najważniejsze.
2: Siódme miejsce w sezonie 2026 na pewno nie było szczytem oczekiwań w Ostrowie, ale ostatecznie Munfin Magnus uratował się przed katastrofą i spadkiem do Krajowej Ligi Żużlowej. Na wnioski i przemyślenia, a pewnie także ocenę personalną, przyjdzie czas zaraz po niedzielnym 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który zakończy sezon 2026.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Dla tych z Was, którzy lubią ryby, no i oczywiście mamy tego typu tematy również. Zbliża się kolejne święto karpia, to 24 października. Będą pokazowe odłowy w gospodarstwie rybackim Stawy Przygodzice. Wszystko rozpocznie się od godziny 9 do 12 w Lemnicy. Tam także oczywiście możliwość zakupu karpia, prezentacje pracy gospodarstwa, a także wspólne sadzenie drzew, więc tu też dobre tematy. Możliwość oczywiście obserwacji, robienia zdjęć. To będzie już drugi Przygodzicki Festiwal Karpia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Tu impreza rozpocznie się o godzinie 15, potrwa do godziny 21, więc dla smakoszy też na pewno coś się znajdzie. Myślę, że możecie sobie już ten dzień zaplanować. Już przypominam, to 24 października. Jeszcze macie troszeczkę czasu, a szczegóły tego wydarzenia znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.
0: No ja także od siebie przypominam, że wstęp na to wydarzenie jest wolny. Już teraz wracam do muzyki na 106.4, 15 minut do godziny 20 w głośnikach Dire Straits. Money for Nothing.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: To będzie jeszcze jeden dzień, w którym temperatura sięgnie powyżej 20 kresek. Jutro w południowej Wielkopolsce maksymalnie nawet 23. Będzie nieco więcej chmur, ale bez opadów. Słońcem też się jeszcze naciszymy. Od rana wiatr z południa słaby. W ciągu dnia zmieni kierunek, ale niewiele przyspieszy. Być może późnym wieczorem przelotne opady deszczu. Od samego rana ciśnienie na wysokości 1800 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
4: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
3: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
5: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
3: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przebywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga,

0: który miał być obcym agentem.
1: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
0: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: No to zaczynamy. 4 minuty po godzinie 20. Ania Dąbrowska wyrwała się jako pierwsza w kolejce ONA Hearty Various Max.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: To się dopiero nazywa kawałek 2005 rok Heart i to kawałek, który doskonale znacie, czyli Załoga Jean. Teledysk też powstał reżyserem Dariusz Szermanowicz. Zdjęcia kręcono we Wrocławiu i trochę taki charakter dokumentalny tych zdjęć. Myślę, że przemawia do Was jak mało co. Teledysk był dominowany także do konkursu jak film w kilku kategoriach. A już teraz przenoszę się do lat 90., tych, które też bardzo lubicie. 1996 rok, album Ego, czyli już wiecie, że to Various Monks, a mam dla Was już teraz Orła Cień.
1: Godzinka, jaką lubisz po polsku.
0: I wiem, że będą tacy, którzy będą śpiewać, więc zróbcie głośniej.

Koncert jesienny na dwa świerszcze, to brzmi bardzo ciekawie i tak nastrojowo. Na razie godzinka.pl, ale ten wieczór dobrze nastrojony czeka na Was już tuż, więc mam nadzieję, że jesteście, będziecie i że będziecie słuchać i nastrajać się właśnie. A tych nastrojowych piosenek naprawdę sporo przyjemnych, no ale jeszcze w kwestii tych, które są po polsku, mam dla Was coś, co większość z Was doskonale pamięta. Oj, ale różne wspomnienia mogą być w związku z tym właśnie utworem. 18L, jak zapomnieć.

0: 17 minut do godziny 21. Wieczorowa pora, o której są tacy, którzy jeszcze są w pracy, więc ja was tym bardziej serdecznie pozdrawiam. No i trzymam kciuki, żebyście wytrwali, dacie radę ze spokojem. Myślę, że jakaś energia jeszcze się znajdzie, chociaż zbliża się wielkimi krokami wieczór dobrze nastrojony. Dajcie znać, czy są jakieś piosenki, które skradły wasze serce właśnie o tej porze. Być może coś nostalgicznego, co przywiodło na myśl jakieś przyjemne wspomnienia. Możecie napisać, jestem z wami również na profilu Radia Centrum na Facebooku. Ale my jeszcze zostajemy w tych kawałkach, które po polsku specjalnie dla was w tym czasie. Przed wami jeszcze myśli i słowa. To tak trochę w temacie od formacji Bajmy.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę wiadomości, w nich o reprezentacji Polski, która spadła w piłkarskim rankingu FIFA, a także o Argentynie, z którą pożegnał się Leo Messi. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: To jesień, o której tak jesiennie się śpiewa na antenie Radia Centrum. Będzie się z nami powoli żegnać, ale jeszcze jutro spokojnie do 22 stopni, chociaż późnym wieczorem być może pierwsze przelotne opady deszczu. Wiatr z zachodu, południowego zachodu przez większą część dnia będzie wiał słabo, od rana na barometrach 1008 hektopaskali. Warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 21.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
4: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
5: No, klasa od nas była na i właśnie widzieli to i się też, no, uciekli do nas do szkoły.
6: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
4: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
7: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
4: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
3: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
3: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce, zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
9: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
3: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: No to startujemy z tą częścią programu, którą tak na wieczór uwielbiacie. Nastrajamy tej muzyki naprawdę sporo, przeróżnej. Oasis, Supersonic, już teraz Bruce Holmes i And The Range w kolejce, Red Hot Chili Peppers, Sam Brown. Są już 4 minuty po godzinie 21, więc mam nadzieję, że to jest dla Was już czas tylko i wyłącznie na relaks i właśnie na takie dobre nastrajanie się z muzyką na 106.4.

0: Ogłoszenie.
1: Radiocentrum 106.4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz-reporter. Umowa o pracę. Więcej informacji na www.rc.fm oraz na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenie.
1: Nastrojowo, w wieczorze dobrze nastrojonym, 18 minut po godzinie 21. Już teraz jest Diona w czerwieni blond, Sam Brown z kawałkiem Stop.

To ja mam dla was teraz gapienie się w niebo, bo jest na to czas i jest na to okazja. W tym tygodniu pojawiły się na niebie drakonidy, jedna z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów do ich obserwacji. Nie będzie potrzebny żaden teleskop ani lornetka, wystarczy wiedzieć, kiedy spojrzeć w niebo. Dokładnie to już od wczoraj i jeszcze do 10 października ich aktywność jest wyjątkowo nieprzewidywalna, więc najlepsze warunki do oglądania przypadają wieczorem, a najlepsze już w ogóle w przeciągu tego czasu to na jutro, 8 października, między godziną 20 a 23. Obserwację ułatwi sprzyjająca faza Księżyca, która będzie oświetlona zaledwie tylko w 6%. Meteory należy wypatrywać z dala od miejskich świateł, pamiętając oczywiście o konieczności adaptacji wzroku do ciemności, więc żeby nie było, że tak od razu macie telefon z tym mocnym, jasnym ekranem przed oczami, a później będziecie się gapić w niebo. Tutaj nic nie zobaczycie, ale pamiętajcie, że drakonidy będą. Trzeba będzie się wpatrywać w niebo, a myślę, że to będzie także bardzo przyjemny czas, żeby pomyśleć może jakieś życzenie. Pamiętajcie, tylko ubierzcie się ciepło. W kwestii wypowiadania życzeń mam już dla was kawałek od Sila, Wishing on a Star. No to niech się spełnią.

White and Go, Sunny Lennox, CY, 20 minut do godziny 22, wieczór dobrze nastrojony, trwa w najlepsze i dopiero się rozkręcam. No to teraz z dedykacją dla wszystkich pań, które lubią nosić czerwień, obojętnie gdzie, na ustach też się liczy, a może zainspiruje was do tego, żeby w czerwień skoczyć jutro, to też jest kolor jesieni, idealny, na czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, jaki to dzień tygodnia. Christy Burke, już teraz The Lady in Red.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się godzina 22, więc wkrótce czas na wiadomości. I w tych wiadomościach kolejne ostrzeżenia. Tym razem rząd ostrzega przedsiębiorców. Lekceważenie cyberzagrożeń mogą być kary, a także kolejne mandaty sypią się z powietrza. Notowały to drony. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 22. Ale jeszcze wam zagram Little River Band i Lady.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami kolejny dzień z temperaturą bardzo przyjemną, bo powyżej 20 stopni. Jutro w południowej Wielkopolsce maksymalnie 23. Będzie więcej chmur i wieczorem synoptycy coś tam przebąkują, że jakieś niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr z południa, południowego zachodu będzie wiał słabo, a na barometrach od rana zobaczymy 1008 hektopaskali. Warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
5: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
4: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
6: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizacje, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
4: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
3: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
7: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
8: Czyli te rany nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
7: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
3: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
9: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
3: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
10: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
3: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: No to wracamy z tych pogodowych tematów, które czasami sprawiają, że nam dreszcze przechodzą. No ale cóż, taka kolej, więc pamiętajcie, że dużo dobrego jest wtedy, bo można się schować pod ciepły koc z kubkiem czegoś gorącego, przyjemnego i odpalić radio. Zwłaszcza to na 106.4 posłuchać muzyki tej dobrze nastrajającej. Już prawie 4 minuty po 22 w głośnikach. Formacja YouTube.

Tonem głosu oczywiście Bob Dylan, Sweetheart Like You. No i mam dla was kolejne granie, które lubicie, które rozpoznajecie w wieczorze dobrze nastrojonym. Już teraz coś o aniołach od formacji Scorpions. 1990 rok, album Crazy World, Send Me an Angel.

0: Minęła 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Na pewnym gruncie. Według pewnych badań w ciągu ostatniego miesiąca 2/3 ludzi się modliło. 2/3, jak to? Może bywają to modlitwy wynikające z desperacji lub poczucia obowiązku. Ale ilu z nas tak naprawdę kiedykolwiek odkryło cudowność i rozkosz modlitwy? Ilu zakosztowało prawdziwej mocy modlitwy? Wiesz, co się stało, kiedy zacząłem się modlić na poważnie? Bóg zaczął odpowiadać. I teraz wciągnąłem się w to. Bo kiedy się modlę, mam tę cichą pewność, takie głębokie poczucie pokoju i radości. Jest to coś dostępnego dla mnie tylko wtedy, gdy każdego dnia poświęcę kilka minut na modlitwę. Wtedy nie ma znaczenia, czym zaskoczy mnie życie. Moje stopy są na pewnym gruncie. W moim życiu dzieje się mnóstwo rzeczy. I nie wiem, jak się one rozwiążą. Po prostu nie wiem. Ale On wie. Jestem tego pewien. Bo kiedy modliłem się dziś rano, Bóg wypełnił moje serce czymś, czego nawet nie potrafię opisać.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: 13 minut pozostało do godziny 23, czwartek jutro już, czyli jesteśmy na dobrej drodze w kierunku weekendowym, oczywiście 8 października, to ja Was tylko uprzedzę, że jutro mamy Międzynarodowy Dzień Podologii, takie święta też są, Światowy Dzień Wzroku, o oczy trzeba zadbać, zwłaszcza, że tak często gapią się w przeróżne ekrany. Światowy Dzień Ośmiornicy, Wy wiecie, że w kwestii zwierząt ja lubię takie rzeczy, a ośmiornica to jest naprawdę niezwykle inteligentne i w ogóle niezwykle stworzenie. O tym na pewno jutro usłyszycie jeszcze nie raz na antenie Radia Centrum. No i dla tych, którzy uwielbiają dobrze zjeść, to jutro można poświętować bardzo dużo, bo mamy Dzień Pierogów, więc możecie kombinować na wszelkie sposoby i wytrawnie, i na słodko. Jutro macie dyspensę od nas.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

No Woman No Cry, wersja koncertowa Boba Marleya. Zbliża się wielkimi krokami godzina 23, więc na mnie już powoli czas i pora o tej porze, ale wy zostańcie na falach 106.4. Przypomnę o pogodzie, ale oczywiście po 23 spotkanie z Pawłem Freebirdem i Halishynem. To będzie progresywna audycja tym razem, więc nie może was zabraknąć tuż po 23. Karolina Romka, dzięki za dziś, pa!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Mimo, że idzie ochłodzenie, to jutro jeszcze ta temperatura wysoka się utrzyma. 20 do 22 miejscami stopni. Trochę mniej słońca, więcej chmur, a z tych chmur wieczorem późniejszym może też nieco popadać, ale niedużo. Wiatr od rana będzie wiał słabo, a na barometrach rano zobaczymy 1008 hektopaskali. Ciśnienie powoli będzie spadać, biometr będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty.

0: ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
2: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
1: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
3: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizację, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi.
1: Przy stacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
0: 19-letni Jakub Z, który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
5: Czyli te rany nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
4: Nie były. Nie były, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
0: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z, 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
6: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
0: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
7: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór nie tylko rockowy.

tej strony Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Dobry wieczór Państwu, witam również internautów. Drodzy Państwo, dziś wieczór mocno progresywny. I tak progresywny w pełnym tego słowa znaczeniu. Warto więc wygasić wszelkie światła i popłynąć razem ze mną, no i oczywiście razem z muzyką. Przywiozłem dziś do radiowego studio 3 znakomite płyty. I każdy z tych 3 zespołów jest wybitnym przedstawicielem gatunku. No ale duma mnie rozpiera dodatkowo, bo jedna z tych płyt nagrana została przed paroma laty przez nasz rodzimy zespół Quidam, ale po kolei. Na początek jeden z moich faworytów, Big Big Train. 20 listopada 2021 roku stracili fenomenalnego wokalistę. David Langdon zginął w wypadku samochodowym. Ja pamiętam, że zagrałem wtedy lwią część audycji poświęconą właśnie zespołowi Big Big Train. Ja pamiętam, gdy to było wczoraj, a przecież to minęło już 5 lat. Kocham wszystkie płyty tego zespołu nagrane z tym wokalistą, z Davidem. I co zdarza się niezmiernie rzadko, w tej stylistyce oczywiście płyty koncertowe zachwycają chyba jeszcze bardziej niż ich studyjne odpowiedniki. Przywiozłem dziś koncertowy Merchant of Light i Big Big Train nie gra tutaj muzyki, która ma jedynie zachwycać rozmachem. Oni budują całe światy, w których można się zatrzymać i na ten jeden moment zapomnieć o codzienności. Jest w tej muzyce coś niezwykle też brytyjskiego. No właśnie, elegancja, melancholia i przestrzeń, no i to poczucie, że każda opowieść ma swój początek, ale już niekoniecznie musi mieć koniec. Ogromną siłą tego albumu jest koncertowa energia cudnie połączona z progresywną wrażliwością. Długie kompozycje rozwijają się powoli, nabierają oddechu, prowadzą od delikatności, od niemal intymnych fragmentów do potężnych kulminacji. Merchant of Light ma w sobie również coś, co w rockowej progresji jest najcenniejsze. Cierpliwość. I tak to czuję i zawsze takie określenie przychodzi mi do głowy, gdy tego słucham. To muzyka, która wymaga uwagi i z każdym kolejnym słuchaniem pojawiają się bowiem nowe szczegóły, nowe kolory i nowe emocje. Tak, to muzyczna opowieść o ludziach, o ich, właściwie o naszych marzeniach, o przemijaniu i o tym niezwykłym świecie, który mimo wszystko po nas pozostaje. David Langdon, śpiew flat, Greg Spauton, gitara basowa, Nick Dervigilo, perkusja, Danny Manners, instrumenty klawiszowe, Andy Poole, również klawisze i gitara, Dave Gregory, gitara, Richard Sjoblom, gitara, instrumenty klawiszowe i śpiew i Rachel Hall, skrzypce i śpiew. To ten podstawowy skład Big Big Train, ale na tym koncercie pojawia się jeszcze 6-osobowa sekcja dęciaków. No zestaw doprawdy wyborny. No i teraz oszałamiająco piękny East Coast Train, Big Big Train w Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM.

zespołu Big Big Train. Drodzy Państwo, ja dostaję informację, że podobno sygnał w sieci jest przerywany. Pojęcia nie mam, cóż takiego mogło się wydarzyć. No nic, pójdźmy dalej. Drodzy Państwo, 2 tygodnie temu na antenie tej audycji, tego radia, rozmawiałem z Maćkiem Mellerem, gitarzystą zespołów Quidam i Riverside. Dziś już tylko macierzysty Quidam, drugi bowiem nie istnieje. Niewiele pojawiło się w tej audycji muzyki, ponieważ Maciek jest fantastycznym gawędziarzem. Audycja minęła nam jak oka mgnienie. Tak więc dziś czas na Quidam. Zespół właśnie obchodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji odbędzie się niebawem jubileuszowa mini trasa z udziałem dawnej wokalistki Emilii Nazaruk i muzyka zespołu Camel, basisty Colina Bassa. Ależ to będzie wydarzenie. Ja przypomnę tylko 11 października w Centrum Kultury w Kamiennej Górze, 12 października Kraków Hype Park, 13 października Terminal Kultury Gocław w Warszawie, 14 Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi, 15 października Gdańsk, Klub Parlament, no i 16 października Teatr Miejski w Inowrocławiu. Wybieram się właśnie do Inowrocławia. W imieniu zespołu zapraszam więc serdecznie. Na stronie zespołu znajdziecie Państwo również wszelkie szczegółowe informacje. A ja trzymam w ręce Alone Together. Nie sposób się od tych quidamowych dźwięków uwolnić. Od początku do końca ta muzyka zapiera dech w piersiach. No ale ja w sumie jestem bezkrytyczny, jeśli idzie o Quidam. Uwielbiam gitarowe opowieści Macieja. Pasuje mi do jego gry określenie muzyczny impresjonizm. Quidam jest zespołem, w mojej opinii, absolutnie wyjątkowym. Ich muzyka nie próbuje zdobywać słuchacza siłą i mam nadzieję, że wiecie Państwo, o co mi chodzi. Te cudne dźwięki wchodzą bardzo powoli, a kiedy już się zadomowią w duszy, pozostają tam na bardzo długo. Zespół niczego nie narzuca, a przecież zachwyca progresywnym rozmachem. To przestrzeń, gdzie każdy dźwięk ma swoje miejsce i swój czas. Tak, to płyta absolutnie wyjątkowa. Jest w niej niezwykłe poczucie samotności. Tak, samotności, ale nie pustki. Alone Together opowiada o bliskości ludzi, którzy czasami mimo wszystko pozostają sami ze swoimi myślami, swoimi wspomnieniami. Światło i cień, i nadzieja, ale też i nostalgia. Jest tu i spokój, i wewnętrzne napięcie. To bardzo

nocna muzyka na taką, wiecie, moi drodzy, samotną podróż w głąb własnych przemyśleń. To chwila, gdy człowiek wyłącza telefon, zamyka drzwi i pozwala muzyce mówić do siebie. No i wydaje mi się, tak to czuję, że Alone Together przypomina, że można być samemu i jednocześnie być z kimś. Być z muzyką, ze wspomnieniami, z własnym życiem, które nagle dzięki kilku dźwiękom zaczyna brzmieć trochę inaczej. Ta cudna płyta nie daje gotowych odpowiedzi, daje coś znacznie cenniejszego, daje przestrzeń, w której każdy może odnaleźć własną historię. Zbigniew Florek, instrumenty klawiszowe, Maciej Meller, gitary, Bartosz Kosowicz, śpiew, Maciej Wróblewski, perkusja, Jacek Zasada, flet i Mariusz Ziółkowski, gitara basowa. Dwie kompozycje, Of Illusion i We Lost. Chwytam dziś po raz pierwszy.

z albumu Alone Together. Nasz rodzimy polski Quidam. Quidam pojawi się raz jeszcze, tym razem z oklaskami. Kiedyś Warren Haynes powiedział mi, że więcej się widzi stojąc na barkach olbrzymów. Powiedział mi tak, gdy zapytałem go kiedyś o granie przez Government Mule coverów innych wykonawców. Tak, więcej się widzi stojąc na barkach olbrzymów. To wyjaśnia wszystko. Quidam równie chętnie sięga do obcego materiału, ale muzycy nadają każdej z tych kompozycji własny kolor. To natychmiast rozpoznawalny Quidam. Przynajmniej ja tak to czuję. I nieważne, czy grają kompozycje The Doors czy Deep Purple. Zresztą za moment usłyszycie jedną z moich ukochanych rockowych pieśni w ogóle. Ja słyszałem setki różnych wykonań i jakoś żadne nie przypadło mi do gustu. Z trzema wyjątkami. No właśnie, fantastycznym wykonaniem Government Mule z mocno psychodeliczną wersją zespołu The Main Squeeze, no i tę dzisiejszą wersję naszych Quidam. Quidamowe wykonanie zachwyca od początku do końca, a Maciej zagrał tu wspaniałe solo z kompozycji Quimprompt. To coś niesamowitego. No i ten flet Jacka Zasady. Cóż za klimat. Bartek zaśpiewał to arcydzieło fantastycznie. Drodzy Państwo, Quidamowe kolory, no właśnie, Quidamowe kolory Cepelinowskiego arcydzieła No Quarter.

No właśnie, quidam w repertuarze Led Zeppelin. Ojej, patrzę na zegarek, chyba się za bardzo rozgadałem dzisiaj, przepraszam. Czas goni niemiłosiernie. Na koniec fragment płyty o rozstaniach, o przemijaniu i poszukiwaniu swego miejsca w świecie. Stationary Traveler zawiera muzykę pełną tęsknoty i pełną takiego cichego niepokoju. Muzykę człowieka, który patrzy za siebie i zastanawia się, ile z dawnego życia zostało jeszcze w nim samym. Czujecie czasami coś podobnego? Mnie to się raz po raz przytrafia. Już do końca audycji zespół Camel i Stationary Traveler. Spokojnej nocy, dobranoc Państwu i do usłyszenia za tydzień.